0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Środa w kalendarzu, 20 dzień maja, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, jakimi tematami zajmowaliśmy się we wtorek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Potężne środki z Unii Europejskiej popłyną do naszego regionu. Mamy dobre informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie dofinansowanie na budowaną trasę S10 między Bydgoszczą a Toruniem. W ramach unijnego programu Fenix udało się uzyskać na tę ważną inwestycję 750 milionów złotych. Według wyliczeń drogowców całkowity planowany koszt realizacji 50-kilometrowego odcinka między naszymi miastami wyniesie 2 miliardy i 100 milionów złotych.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Trzeci most drogowy w Toruniu to naprawdę ważna inwestycja, przekonuje Michał Zaleski, wieloletni prezydent miasta, obecnie radny klubu Wspólny Toruń. Zaleski był gościem programu Toruński Kalejdoskop. W naszym wywiadzie pojawił się wątek terenów po Uniwersamie czy trasy staromostowej, która za kilka dni będzie oddana do użytku. Inwestycja miała ruszyć za rządów Zaleskiego, ale po przejęciu władzy przez Pawła Gulewskiego nowy magistrat wprowadził duże zmiany w projekcie i zrealizował ulicę według zupełnie innej koncepcji. My pytaliśmy radnego, której z niezrealizowanych inwestycji za swojej kadencji żałuje najbardziej.
3: Ja mówiąc szczerze, żałuję tego, że nie udało się doprowadzić do momentu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla trzeciego mostu drogowego w Toruniu. Bo to wtedy by przesądzało, że on będzie w konkretnym miejscu, w konkretny sposób zbudowany, że nie jest w tej chwili budowany, ale będzie.
1: Natomiast pojawił się ten pomysł mostu tramwajowo-pieszego w zupełnie innej lokalizacji i most zachodni się przez to ślimaczy, dodaje Zaleski. Kiedy budowaliśmy nowy most generał Zawadzkiej, wydawało się, że w zupełności wystarczy nawet na 50 lat. Po 10 latach okazało się, że obydwa mosty są już wykorzystane. Ten trzeci byłby nie tylko oczekiwany, ale rzeczywiście wymagany dla potrzeb ruchu w mieście, mówi były prezydent. Michał Zaleski został przez nas zapytany, czy będzie startował w najbliższych wyborach prezydenckich. Zaleski absolutnie to wyklucza.
3: 21 lat i 6 miesięcy to ten czas, w którym wykonywałem zadania prezydenta w mieście Toruniu i to jest czas, który mógł dać wszystko. I gorycz porażki, i radość sukcesów, i świadomość, że robię to nie dlatego, że muszę, a dlatego, że kocham miasto, że to, co robię, jest dla mnie wielką miłością. I wreszcie, że są także rzeczy, w których mogę powiedzieć spokojnie, pokolenia zapamiętają moją obecność w Toruniu jako tego, który uczestniczył w takich zmianach widocznych w naszym mieście. Nie, to zresztą mam trochę taką zasadę, to tak już zupełnie prywatnie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody.
1: Michał Zaleski, wieloletni prezydent miasta, obecnie radny klubu Wspólny Toruń, był gościem programu Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Poruszaliśmy m.in. temat osiedla Nowe Koniuchy, które ma powstać przy Grudziąckiej. By wybudować bloki, trzeba jednak przenieść w inne miejsce siedzibę MPO. Co do tej inwestycji radny ma pewne wątpliwości.
3: Proszę obecnie rządzących miastem o to, aby przedstawili dokładny schemat finansowania przenosin MPO w inne miejsce, aby ten schemat finansowania nie doprowadził do osłabienia kondycji finansowej MPO, bo dzisiaj ona jest dobra, ale to dzięki temu, że udało się spiąć dwa segmenty, a więc segment wywozu i zagospodarowania odpadów, czyli to, czym zajmuje się MPO, z tym segmentem, jakim jest miejsce, gdzie powstają odpady komunalne, miasto Toruń i sąsiednie gminy. Jest to rzeczywiście harmonijnie zorganizowane i ceny dzięki temu są bardzo, bardzo przystępne, a wręcz powiedziałbym w kategorii cen niższych, patrząc na Polskę.
1: Cały wywiad z Michałem Zaleskim publikujemy na naszej radiowej stronie internetowej.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W bydgoskiej części kampusu przy Collegium Medicum powstało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To jednostka, w której naukowcy będą tworzyć nowoczesne i eksperymentalne metody leczenia. Dla pacjentów to szansa na wyleczenie, dla kadry naukowej okazja do prowadzenia szerokich badań.
4: Przez centrum nie wiemy, czy jedyne, być może inne ośrodki również się do tego skuszą. Rola przede wszystkim takiego centrum jest stworzenie ekosystemu dla badań klinicznych, dla badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, jak i szeroko rozumianej badań biomedycznych. Przede wszystkim taki jest nasz zamysł i był od początku tworząc to centrum.
1: Mówił profesor Paweł Zalewski, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum UMK.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Kończą się roboty na Sobieskiego w Toruniu. Drogowcy rozbudowali ulicę na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego. Powstała nowoczesna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Na Sobieskiego z naszym mikrofonem pojawił się reporter Artur Stochla, który rozmawiał z kierownikiem budowy Filipem Jakubowskim.
5: Co się udało do tej pory zrobić? Co robicie aktualnie i co jeszcze przed wami?
6: W zasadzie większość prac została już wykonana. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy. Jest ona już obecnie przejezdna na całej długości. Wykonane zostały także wszystkie chodniki, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura towarzysząca. Został nam w zasadzie zakres związany z oznakowaniem drogi, z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokończenie zagospodarowania terenów zielonych. Wszystkie prace zostaną wykonane do końca maja. Inwestycja zaczęła się w maju zeszłego roku. Początkowo mieliśmy wykonać na długości 1,5 kilometra nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz w trzech miejscach punktowo przebudować jezdnię. Jednak w toku inwestycji stwierdzono, że należy wykonać nową nawierzchnię jezdni na całej długości 1,5 kilometra, przy okazji wymienić też krawężniki i część infrastruktury podziemnej, gdyż stwierdzono właśnie jej zły stan techniczny i konieczność takiej przebudowy.
5: Skoro inwestycja zaczęła się w zeszłym roku, to czy po drodze były jakieś opóźnienia?
6: Tak, zdarzały się opóźnienia związane właśnie z odkryciem pewnych kolidujących elementów, a także z uwidocznieniem tej infrastruktury, która była w złym stanie technicznym, którą należało wymienić, poprawić. W trakcie realizacji także weszliśmy w okres zimowy. Zima w tym roku była wyjątkowo sroga, mroźna, dlatego też na 2 miesiące, w zasadzie od świąt Bożego Narodzenia do połowy marca, wstrzymaliśmy pracę, gdyż warunki atmosferyczne nie pozwoliły na prowadzenie ich.
1: Przebudowa Sobieskiego była warta 7 milionów złotych. Na ulicę udało się uzyskać zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 6 milionów.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Wielkimi krokami zbliża się 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TofiFest. Wydarzenie wystartuje w Toruniu 27 czerwca. Motywem przewodnim będzie film 12 małp. Organizatorzy TofiFestu przekonują, że w Toruniu pokażą także premierowo filmy z festiwali w Berlinie, Wenecji czy Nowym Jorku. Filmy w ramach TofiFestu będziemy w Toruniu oglądać na Jordankach, w Cinema City, Dworze Artusa oraz pod chmurką w specjalnie przygotowanym kinie plenerowym.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zaglądamy do Szpitala Miejskiego przy Batorego w Toruniu. Placówka chwali się, że na jej terenie wykonano już 600 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci. O pracy na oddziale urologii ogólnej i onkologicznej więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Pierwsza operacja robotem na tym oddziale odbyła się w sierpniu 2016 roku. Od tego czasu program chirurgii robotycznej jest cały czas rozwijany, a operacje z wykorzystaniem Da Vinci to stały element działań tego oddziału. Wśród wykonywanych zabiegów znalazły się przede wszystkim usunięcie prostaty, pęcherza moczowego czy guza nerki. Jak podkreśla lecznica, chirurgia robotyczna pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo, mniejszą utratę krwi i krótszy pobyt w szpitalu.
1: Trwa modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja w Toruniu. Jak wiecie z naszych serwisów, w związku z pracami zmienia się organizacja ruchu aut na rondzie honorowych dawców krwi. To oznacza, że także autobusy MZK muszą jeździć objazdem. W nocy z niedzieli na poniedziałek zmieni się także lokalizacja przystanku tymczasowego, znajdującego się w rejonie ronda. Zostanie on przeniesiony za rondo, patrząc w kierunku pętli Olimpijska.
2: O tym się mówi w Toruniu.
1: Rosną niepokoje związane z miejscami w toruńskich przedszkolach. Miasto ogranicza oddziały, ale jednocześnie zapewnia, dla żadnego dziecka nie zabraknie miejsca w placówce. Jednocześnie rodzice kontrują oświadczenia magistratu. Miejsc nie zabraknie, ale nie chcemy jeździć do przedszkola przez pół miasta. Szereg pytań skierowaliśmy do rzecznika prezydenta.
8: Mogło być też tak, że na przykład rodzice dokonali tylko jednego wyboru placówki, mając możliwość wyboru pięciu. W związku z tym, jeżeli wskazana została tylko jedna placówka, a dziecko no, nie zostało zakwalifikowane, no to my wtedy jako organ prowadzący będziemy wskazywali w miarę możliwości przedszkole, które będzie najbliżej miejsca zamieszkania albo tego przedszkola, które zostało wskazane jako pierwsze. Rozumiemy też te obawy, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale tak jak mówiłem wcześniej, musimy pamiętać o tym, że my musimy na ów system patrzeć całościowo, tak, z punktu widzenia całego miasta. Wiemy, że potrzeby lokalne mogą być takie, że chcielibyśmy, aby właśnie dzieci chodziły do danego przedszkola, no ale też prosimy o wyrozumiałość.
1: Mówił Marcin Centkowski.
7: Przechodzimy do prognozy pogody. Doczekaliśmy się. Mamy w końcu ten słoneczny czas. O poranku już nieco więcej przejaśnień. No i ciepło. Ponad 10 stopni Celsjusza. Doczekamy się dzisiaj nawet 22 stopni powyżej zera. Do tego tylko drobne chmury na niebie. No i już bez szans na opady deszczu.
0: Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkich powitać, którzy są dziś z nami od samego rana. Dobrze to brzmi w ogóle, Oliwia?
7: Tak, witamy, dziękuję. Pozdrawiamy. Życzymy przyjemnej pobudki. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, to my. Jesteśmy i gramy.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: rano i dobrze na tej fali rozpędza się nasz i wasz program, bo to nasze wspólne dzieło muzyczno-słowne i teraz trochę słowa będzie, mianowicie zerkamy do kalendarza.
1: Trochę też może rozrywkowo będzie. No ale skoro rozrywka to imieniny, u kogo dzisiaj będziemy świętować? Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa. Ci

0: wszyscy świętują swoje imieniny dzisiaj.
1: Gdzie jest Piotr? Ja się pytam, przecież to wręcz tradycją niepisaną jest.
0: Nie ma, ale jest Światowy Dzień Pszczół.
1: O, no i to jest dobra opcja, żeby zadbać o pszczółki, o nich ciepło pomyśleć. Jakąś bułeczkę z miodem na przykład taką, na śniadanko.
0: Pyszniutko.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Teatr imienia Wilhelma Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
10: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
12: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
13: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
12: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
13: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
12: I mają to wszystko?
13: Tak jest. Do tego w super cenach.
12: To na co czekamy?
13: Młyniec Skład Budowlany.
12: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM, a teraz temat będzie ważny. Wskazuje na to choćby liczba waszych zgłoszeń, z którymi do nas piszecie, dzwonicie, a w zeszłym tygodniu nawet jeden słuchacz przyjechał do nas. Chodzi o dziurę.
1: I to nie jedną. I nie budżetową dziurę. Chodzi o dziury w toruńskich drogach. Mało ich niestety nie jest, no i trzeba uważać. W niektórych miejscach, co warto zauważyć, to nie dziury, to tylko mocno zapadnięte studzienki.
0: Och, co za ulga. Nie, no jak to tylko zapadnięta studzienka, to spokojnie, rzeczywiście pół biedy. Można lecieć dalej.
1: No o ile tylko koło nie zostało w tej studzience. A zupełnie poważnie, dawajcie znać, gdzie dokładnie przydałyby się jeszcze w Toruniu interwencje drogowców.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Męskie granie orkiestra, nareszcie to już za nami, pięknie pograliśmy.
1: Oj, tak, i niech oni tak grają bez końca. Do siódmej jeszcze sobie tak porannie pogramy.
2: Reklama. Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
3: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
2: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
6: Przechodzimy do prognozy pogody. Doczekaliśmy się. Mamy w końcu ten słoneczny czas. O poranku już nieco więcej przejaśnień. No i ciepło. Ponad 10 stopni Celsjusza. Doczekamy się dzisiaj nawet 22 stopni powyżej zera. Do tego tylko drobne chmury na niebie. No i już bez szans na opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
7: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Zbliżamy się już powoli do godziny 7, ale zanim to, jeszcze zerkniemy, co się będzie działo niedługo w naszym mieście. No bo rolkarze opanują miasto. A wspominamy o tym wam już teraz, bo trzeba sprawdzić, wiadomo, czy aby żadne kółeczko nie odpadło, czy nie trzeba czegoś naoliwić. Tegoroczna edycja Night Skatingu, czyli nocnego przejazdu ulicami miasta, odbędzie się już w najbliższy weekend, 23 maja.
1: I teraz szczegóły. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:30, no bo to w końcu jest Night Skating, a nie Day Skating na przykład. Na parkingu przy centrum handlowym Toruń Plaza uczestnicy wyruszą w około 10-kilometrową trasę, dużo, niedużo, chyba niewiele, która przebiegać będzie głównie przez takie ulice miasta jak Szosa Okrężna, Gagarina, także przez Świętego Józefa, Żwirki Wigury, Szosa Chełmińska, tutaj jest Polna Legionów, Podgórna, Bema, Matejki, a także Mickiewicza. Finał przejazdu odbędzie się ponownie przy Toruń Plaza.
0: Plus taki, że wracając pod galerię handlową, sklepy będą już zamknięte. No przynajmniej nie będzie kusić.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnych wiadomości w raporcie. Trochę szczegółów też pogodowych będzie i powoli mam nadzieję, że wchodzimy w taką część miesiąca, tygodnia, że te wiadomości pogodowe też będą coraz lepsze.
1: Tego oczywiście, za to trzymamy kciuki, będziemy też patrzeć w górę, w gwiazdy i w kosmos, co tam się zadzieje, a będzie się działo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProAktum.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
2: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
3: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Po reklamie.
5: Środa, 20 dzień maja w kalendarzu i 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. W Toruniu trwają remonty dwóch torowisk tramwajowych na Kościuszki oraz Konstytucji 3 maja. W tej drugiej lokalizacji gotowa jest już nowa pętla oraz szyny między Olimpijską a Rondem Honorowych Dawców Krwi. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z kierownikiem budowy z firmy Trakcja, Pawłem Goszem.
7: Całość inwestycji, jeżeli chodzi o Konstytucji, to pętla olimpijska, odcinek dwutorowy od pętli olimpijskiej do Macieja, czyli do ulicy Szlaskiego, jak również łuk Szosy Lubiskiej w Szlaskiego. Też dwutorowy. Tamten łuk będzie wymieniony. Tam będzie też nawierzchnia w płytach prefabrykowanych. Planowana wymiana tam będzie tej nawierzchni stricte w okresie wakacyjnym.
6: Inwestycja przebiega bez większych problemów.
7: Wiadomo, zawsze, tak jak mówię, zawsze się trafia jakaś infrastruktura, lepiej lub gorzej zinwentaryzowana, coś przebiega nie w tym miejscu, co trzeba, co powinno, ale to są, szczerze powiedziawszy, jakieś szczegóły, których nie klasyfikowałbym jako jakieś trudności.
6: Do rozmowy z kierownikiem wrócimy w kolejnych raportach. Zapytamy go m.in. o to, w jaki sposób wyciszane jest nowe torowisko.
8: Dzieje się na drogach.
6: Przypominamy kierowcom, że rozpoczyna się rozbudowa Olsztyńskiej, by usprawnić ruch w okolicy. Kilka dni temu drogowcy wprowadzili nową organizację ruchu na Płockiej. W rejonie skrzyżowania z Szosą Lubicką wymalowano tymczasowe pasy, by ułatwić wjazd w prawo i wyjazd z Płockiej. MZD przypomina także, że na tym odcinku Szosy Lubickiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Wystartowały piernikalia, czyli juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najważniejsze wydarzenia, czyli plenerowe koncerty na Bielanach, odbędą się w piątek i sobotę. Studenci przez wiele lat z przymrużeniem oka przyznawali, że juwenalia oznaczają w naszym mieście deszcz. Wygląda jednak na to, że w tym roku studentom z Torunia się upiecze, bo przed nami kilka wiosennych dni, o czym mówi klimatolog z Torunia Rafał Maszewski.
9: Temperatura w najbliższych dniach będzie już wyższa, bo w ciągu dnia, popołudniami możemy liczyć na ponad 20 stopni, czyli można powiedzieć przyjemne ciepło. Noce, kolejne noce raczej też z temperaturą w granicach 9-11 stopni, także te warunki termiczne myślę, że będą dosyć przyjemne, będą sprzyjały tutaj rozwojowi przyrody. Dodatkowo trochę tego deszczu było. Na chwilę tej wody wystarczy, chociaż głębiej nadal sucho i na Wiśle sucho. No i będzie sporo słońca. Pojawi się sporo słońca praktycznie do soboty włącznie, tu tego słońca nie zabraknie.
6: Jak dodaje Maszewski na swoim facebookowym profilu Pogoda w Toruniu, dotychczas w maju Gród Kopernika jest w czołówce stacji synoptycznych z najniższą sumą opadów atmosferycznych. Spadło u nas niecałe 18 mm deszczu. Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. Poinformował o tym rzecznik Pentagonu Sean Parnell. To oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce,
10: która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy,
6: mówił Paweł Żuchowski.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zapraszam na raport sportowy. Arsenal Londyn mistrzem Anglii. Kanonierzy na pewno sięgną po tytuł, bo ostatnia drużyna, która mogła im wyrwać mistrzostwo z rąk, nie wygrała swojego meczu. Manchester City tylko zremisował wczoraj z Bournemouth 1-1. A dzisiaj finał Ligi Europy, mecz między Freiburgiem a Aston Villą wystartuje o 21:00. Siatkarze Cuganiołów Toruń zapraszają na spotkanie z kibicami. Jeżeli chcecie jeszcze raz pogratulować drużynie brązowego medalu pierwszej ligi, warto pojawić się w Centrum Handlowym przy Broniewskiego w najbliższy piątek o godzinie 18:00. W programie sesja zdjęć, autografów, wywiady i możliwości dotknięcia pucharu, który wyląduje w klubowej geblocie. Drugie miejsce zajął Klub Sportowy Toruń we wczorajszym spotkaniu U24 Ekstraligi. Młode Anioły zdobyły 26 punktów, wygrał gospodarz Motor Lublin. Kto zdobył ile oczek na żużlowym torze w Lublinie, to sprawdzimy w naszym serwisie sportowym za godzinę.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
6: Dzisiaj w Toruniu na niebie dominować ma słońce, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 22 stopnie. Po południu niewykluczone, że pokropi, ale IMGW raczej nie wyda ostrzeżenia meteo dotyczącego burz, które jeszcze wczoraj zapowiadali synoptycy. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika korzystne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Z nową energią w nowej godzinie. Oliwia Ciszewska, pozdrawiamy wszystkich, którzy dopiero powoli do nas docierają, budzą się.
11: Wszystko prawda. Piotr Olszowski, ja się do tych pozdrowień dołączam i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo ta oto dama przygotowała dziś przepiękny środowy horoskop, którym się za chwilę z nami podzieli.
5: Gramy.

0: rano i dobrze tak budzimy się w środku, środeczku tygodnia, to naprawdę już jest pierwsza dobra wiadomość, że do weekendu tuż, tuż. A drugie dobre wiadomości, trzecie i czwarte i piąte, mam nadzieję, już teraz wraz z horoskopem do nas przybędą. No, przybędą?
1: Tak, tak, trochę tych pozytywnych informacji jest, bo tak lecąc sobie dalej z tym tygodniem, astroenergia wpływa na nas wyjątkowo rozbudzająco.
0: A poczekaj, to jest coś, co sprzedają ci telemarketerzy, jak dzwonią? Nie o to chodzi, nie, okej.
1: Okay. Ja też nic nie chcę sprzedać. Totalnie za darmo. Jeżeli macie zatem jakieś zaległości jeszcze z poprzedniego tygodnia, albo dopiero z początku tego, no to dziś świat będzie sprzyjał dokańczaniu wszystkich spraw. Szczególnie będą się dzisiaj na tym skupiać zodiakalne lwy. Dobry horoskop na dziś ma także każda zodiakalna panna, która wyróżniać ma się dziś takim wyjątkowo dobrym nastrojem.
0: Naprawdę?
1: Mm-hmm. Tak, musi tylko zadbać o to, aby nikt nie mówił jej, jak ma żyć. No i to najważniejsze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. Rozbudzamy się dalej, a studenci w całej Polsce już obserwujemy, jak powoli świętują swoje juwenalia. No a właściciele nieruchomości na wynajem już powoli także zaczynają przygotowywać się do kolejnego najgorętszego okresu w roku, czyli akademickiej jesieni. Już teraz powoli studenci robią rozeznanie na rynku, dlatego landlordzi spekulują i ustalają ceny na jesień. Specjaliści mówią, że tegoroczny sezon może wyglądać inaczej niż w poprzednich latach.
1: Inaczej. Niezła dyplomacja. No, no. Już wiemy, że będzie drożej. Średnie opłaty to nawet 1400 zł za pokój i uwaga, ponad 4000 zł za kawalerkę.
0: O, tak, tak. No ceny wysokie, a według analiz rynku w Polsce brakuje nawet 400 tysięcy miejsc noclegowych dla studentów. Największe obawy studentów i ich rodziców dotyczą dziś, oprócz cen, to oczywiście złego standardu mieszkań względem zdjęć, no i tych wysokich cen, oraz fałszywych ogłoszeń i prób wyłudzeń. Z kolei właściciele mieszkań coraz częściej obawiają się problemów z płatnościami, no i pustostanów po sezonie.
1: Jedno jest pewne, pozostawionych w mieszkaniu butelek na pewno nie uświadczą. Teraz to jest zbyt cenne.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
12: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
13: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj!
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
15: Toruń Lelewela 33.
14: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra, a teraz uwaga, czas na konkurs. Mamy dla was coś absolutnie wyjątkowego. Ostatnią podwójną wejściówkę na symulację posiedzenia aresztowego, która przeprowadzona zostanie w toruńskim sądzie okręgowym przy Piekarach.
1: Już w ten piątek od 18:30. Najpierw na dziedzińcu sądu zobaczycie dynamiczne zatrzymanie podejrzanego przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Później doprowadzenie do sali rozpraw, no i posiedzenie aresztowe. A na finał procedura przekazania osoby tymczasowo aresztowanej do służby więziennej. No, zapowiada się naprawdę widowiskowo. Sędzia Anna Maria Wesołowska sama chciałaby takie bilety.
0: To na pewno. Co trzeba zrobić? Zabawa będzie kreatywna. Uwaga! Wyobraźcie sobie, że mamy w Toruniu trójkę gangsterów, co w sumie czasami nie jest aż takie trudne, prawda? Ale nasi, w cudzysłowie, bohaterowie nie mają pseudonimów i to my musimy im je zaproponować.
1: I teraz uwaga, 3002 SMS o treści gra, a dalej podajecie pseudonimy dla takiej trójki gagatków. Uwaga, prawdziwych gangsterów prosimy, aby nie brali udziału w zabawie.
0: Tak, tak. Po pierwsze, chodzi nam o fikcyjne pseudonimy, a nie te prawdziwe. Po drugie, dajcie odwiedzić sąd również tym, którzy tam się siłą nie pchają. Przypominamy, 3002 SMS o treści gra i dalej wasza propozycja trzech zabawnych pseudonimów. Do dzieła.

0: Kennedy'ego i Save My Love. Takie hity od samego rana trochę umilają nam ten poranek.
1: Tak, a jak oprócz umilania chcecie się trochę poruszać, żeby ciało samo w to poszło, to już za chwilę będzie CIA i Sean Paul, Cheap Thrills. Będzie można zrobić trochę głośniej.
2: Reklama. Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Kochana, ale masz wypieki.
6: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
5: Chodziło mi o te wypieki.
6: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
11: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Dzisiaj w Toruniu na niebie dominować ma słońce. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 22 stopnie. Po południu niewykluczone, że pokropi, ale IMGW raczej nie wyda ostrzeżenia meteo dotyczącego burz, które jeszcze wczoraj zapowiadali synoptycy. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: że wam gramy o poranku o 8:00 kolejne wiadomości, a my jeszcze raz przypominamy o naszym konkursie do zdobycia ostatnia podwójna wejściówka na symulację posiedzenia aresztowego, jak to się ładnie nazywa, która odbędzie się w piątek w ramach Nocy Otwartych Sądów w Sądzie Okręgowym w Toruniu przy Piekarach.
1: 30.02, SMS o treści gra, a dalej, tak jak już wspominaliśmy, przysyłacie fikcyjne propozycje pseudonimów dla trójki gangsterów. Mogą to być propozycje związane nazewnictwem z Toruniem, ale mogą być też kulinarne. No bo posłuchajcie, takie oto już przysłaliście propozycje. Donat, pączek i precel. O, no to chyba z jakiejś cukierni albo piekarni do nas przyszło.
0: Chyba tak. Tutaj patrz, ktoś pisze blacharz, ale to chyba jakieś takie nawiązanie do słynnego Blachy, nie? Jasia Blachowskiego, Robert Więckiewicz grał. Tylko tu mamy niezły zestaw, bo jest blacharz, spawacz i lakiernik.
1: Osobno są tylko gangsterami, ale razem mają wszystko. A przynajmniej jakiś autoserwis.
0: Tak, albo dziuple. Uwaga, jest też kabanos, frankfurterek i serdelek. Ja chyba wiem, który z nich najwięcej czasu spędza w restauracjach.
1: Czekamy na wasze propozycje, pseudonimy dla trójki gangsterów. Oczywiście ponownie prosimy o fikcyjne pseudonimy, a do wygrania ostatni podwójny bilet na symulację posiedzenia aresztowego w toruńskim Sądzie Okręgowym przy Piekarach. 30.02, SMS o treści gra. Do dzieła!

0: Na krótko przed godziną ósmą przypominamy jeszcze, że dziś obchodzimy Europejski Dzień Morza.
1: Pięknie, dlatego dziś nic, ale to absolutnie nic nie jest pewne na 100%. Łącznie z tym, czy ludzie przyjdą do pracy. Dlatego kierownicy, menadżerowie, dyrektorzy i prezesi, nie czekajcie na nich jakoś specjalnie, bo może przyjdą.
0: A może nie. Pewne są tylko informacje w raporcie o pełnej w Radiu Gra. To już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
5: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
6: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
5: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
6: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
5: I mają to wszystko?
6: Tak jest, do tego w super cenach.
5: To na co czekamy?
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
8: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Po reklamie.
11: Środę mamy w kalendarzu, 20 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Zmieni się Podgórna w Toruniu. Kilka dni temu Miejski Zarząd Dróg przekazał plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za remont tej ulicy. Chodzi o odcinek od ronda KOR do Legionów. Na 145 metrach drogi powstanie nowy asfalt. Wymienione będą także studzienki kanalizacyjne. MZD przypomina, że ta inwestycja to część programu budowy osiedlowych dróg w naszym mieście. W tym roku na takie prace w różnych częściach Torunia miasto przeznaczy prawie 7,5 miliona złotych.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Zaglądamy na Bielany. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zorganizował drzwi otwarte. Wydarzenie było skierowane do absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, uczniów liceów medycznych oraz pielęgniarek i położnych zainteresowanych współpracą z placówką. Na miejscu był nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał m.in. z praktykantką ze szpitala Klaudią Staniszewską.
14: Co Cię skłoniło do wyboru takiej ścieżki kariery?
15: Wydaje mi się, że najbardziej, no tak jak każdy pewnie by powiedział, żeby pomagać ludziom. Ale ja też nie miałam zbytnio dobrych takich historii z paniami pielęgniarkami u mnie, bo ja akurat stąd nie pochodzę. Tak właśnie chciałam to zmienić bardziej od siebie, chciałam dać właśnie trochę takiej radości, no i żeby człowieka traktować jako człowieka, a nie jako taką jednostkę chorobową po prostu. Żeby jednak podejść z takim normalnym podejściem humanitarnym, a nie po prostu, żeby podejść, odklepać i odejść.
14: Jakie są największe wyzwania?
15: Największymi wyzwaniami to są też czasami stany pacjentów, bo często też musimy patrzeć, jak stany zdrowia pacjentów się pogarszają, kiedy na przykład dwa dni wcześniej normalnie z nim rozmawialiśmy, a aktualnie są na przykład, nie wiem, przykuci do łóżka, w ogóle nie rozmawiają, nie ma z nimi kontaktu.
12: Jak radzić sobie ze stresem w pracy w szpitalu? To pytanie zadamy w kolejnych raportach. Teraz o poranku kultura. W Toruniu odbędzie się prapremiera filmu dokumentalnego Piernikarki. Pokaz zaplanowano w niedzielę o 17 w Akademickiej Odnowie. Piernikarki to dokument poświęcony kobietom, które na co dzień tworzą, badają i pielęgnują piernikowe tradycje.
0: Oczywiście są bohaterki, są kobiety, jest to historyczna opowieść. Jest 7 pań z jakby 6 miejsc, bo 2 panie są z koła gospodyń wiejskich Bronisławianki, z Bronisławia. Pokazujemy te różne miejsca związane z tradycjami piernikarskimi i chyba też w tym filmie jest ważne, że pokazujemy, że że to nie są tradycje jakieś tylko muzealne, ale że to są tradycje, które są autentycznie, żyją i pokazujemy te panie, dla których jest to pasja życia.
12: Opowiadał nam reżyser z Torunia Ryszard Kruk.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Kończy się powoli tegoroczny maraton maturalny. Z zadowolonymi uczniami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki, wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
10: Bardzo dobrze poszło. W sensie matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
16: Czyli taki prezent na koniec.
17: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
12: Wczoraj odbyły się egzaminy z fizyki, ale także z języka hiszpańskiego. Dzisiaj rozszerzony język polski i włoski. Jutro ostatnie egzaminy dwujęzyczne.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. 26 punktów zdobył klub sportowy Toruń w meczu U24 Ekstraligi. Zawody w Lublinie wygrał wczoraj miejscowy Motor. Jego zawodnicy zdobyli 35 oczek. Trzecie miejsce zajęła Stal Gorzów. Czwarte Sparta Wrocław. Jak jechali turnianie? Antoni Kawczyński jechał 4 razy, zdobył 6 punktów. Najlepszy okazał się Nikolaj Heiselberg. W 4 startach zdobył 11 oczek. 5 punktów dorzucił Mikołaj Duchiński, 3 Jan Heleniak. Bartosz Derek startował 2 razy, zdobył punkt. A właśnie Derek, młodzieżowiec Prestoruń, został bohaterem najnowszego wywiadu na stronie PGE Ekstraligi. Zawodnik przyznaje, że chciałby zadebiutować w seniorskiej lidze, nie czuje jednak presji. Jak wyjadę, to decyzja trenera, czekam na swoje szanse, mówił dla PGE Ekstraligi junior z Torunia. A w najbliższy weekend odbędzie się tylko jeden zaległy mecz. W niedzielę Stal Gorzów podejmie Motor Lublin. Stal jest na 6. miejscu w tabeli, Motor jest wiceliderem na czele GKM Grudziądz.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
12: Sporo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo, 22 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Niewykluczone, że po południu pokropi. Wieje słaby wiatr. Przed nami kilka podobnych wiosennych dni z 20 na termometrach i większą ilością słońca.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
11: 140 dzień roku podobno to jest, ten 20 dzień maja.
21: 140, no proszę, no to już za chwilę wakacje, wszystkich świętych, Sylwester, no i koniec roku.
11: Nieźle, przyspieszyliśmy trochę. Piotr Kolszowski.
21: O i Oliwia Ciszewska, gramy dalej.

0: Rano i Dobrze, czyli najlepsza radiowa pobudka w mieście. I teraz też będzie coś na pobudkę. Uwaga! Rząd chce śledzić transporty betonu. Według najnowszego pomysłu każdy transport ilości większej niż zaledwie 50 kg będzie trzeba zgłaszać do tak zwanego systemu SENT, czyli de facto udostępniać dane z GPS-a pojazdu, którym to jest transportowane. Wszystko ma być podpięte do Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi podobno o uszczelnienie systemu.
1: Czyli żeby ktoś sobie betonu na czarno nie wylewał, tak? Dobrze rozumiem.
0: Nie wiem, lecz się domyślam, że to o to właśnie może chodzić. Branża budowlana nie kryje tu swojego oburzenia i liczy na weto prezydenta. Bo wiecie, jak to jest? Dziś dwa worki betonu, a za tydzień wiadro farby i rolkę tapety też trzeba będzie zgłaszać.
1: Tak. A wszystko oprócz skarbówki podpięte będzie jeszcze do ZUS-u, żeby wiedzieli, co robisz, jak jesteś na L4. Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dramami. Kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? To zdanie ostatnio rozgrzewa polskie media, a to wszystko za sprawą naszej noblistki, pisarki Olgi Tokarczuk, która w ten sposób pracuje sobie z AI nad swoimi powieściami. Drama jest niemała, ale ja już chyba wiem, dlaczego pani Olga tak flirtuje ze sztuczną inteligencją.
1: Że dlaczego niby?
0: No bo nie ma takiego wspaniałego partnera do pracy, jak ja. No wiesz, ja nie muszę pisać do żadnych robotów. Wystarczy krótkie spojrzenie na ciebie, Olo. No i ja już wiem, mi się już głowa otwiera na nowe pomysły.
1: Kochana, zgadzam się z tobą w 100%.
0: No i dzisiaj kawki już nie musicie słodzić. Nie dziękujcie.
2: Reklama. Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Tymczasem sporo w sieci komentarzy o ostatniej decyzji dotyczącej danych statystycznych dla dwóch największych miast naszego regionu. Uwaga, od 2027 roku w tak zwanej klasyfikacji NUTS, tak to się chyba nazywa, dane dotyczące Torunia i Bydgoszczy prezentowane będą osobno. Do tej pory dane były pokazywane wspólnie dla obu miast. Na ten temat wypowiedzieli się już nawet obaj prezydenci.
1: Prawda. Prezydent Torunia, który zareagował nieco później, może nawet trochę w odpowiedzi na stanowisko prezydenta Bydgoszczy, był ostrożny w ocenach tej sytuacji. Krótko mówiąc, napisał coś w stylu: pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie.
0: No. Coś w tym stylu rzeczywiście. Natomiast prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, pisał post do internetu chyba jedną ręką, bo drugą otwierał szampana. Tak mniej więcej wydźwięk jest z tej wiadomości.
1: Czyli w Bydgoszczy urzędnicy świętują, że znowu udało im się trochę od Torunia oddalić. Jeśli nie na mapie, to chociaż w sposobie liczenia danych statystycznych.
0: A może tak raz na zawsze rzeczywiście oddzielić oba miasta i będzie święty spokój?
1: Ale to proponujesz jakiś mur? Albo chociaż płot?
0: Jak u Kargula i Pawlaka?
1: No i żeby więcej wasza bydgoska stopa na naszej...
0: A wasza na naszej.
2: No. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bledka, dwa dni to już za nami, pięknie wybrzmiało w Radiu Gra.
1: A przed dziewiątą jeszcze będzie na bogato Zara Larsson i Lush Life na antenie Radia Gra.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
1: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
0: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
2: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
3: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Sporo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo, 22 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Niewykluczone, że po południu pokropi. Wieje słaby wiatr. Przed nami kilka podobnych wiosennych dni z 20 na termometrach i większą ilością słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie na tej fali nie ustaje. O 9 u nas kolejne informacje w raporcie, a my już teraz przypominamy, ceny paliw idą w górę. Dziś znowu jest drożej. 6,52 za benzynę 95, 7,07 za 98 i równe 7 zł za litr oleju napędowego.
1: No, coś dużo tutaj tych siódemek. 7,07 brzmi jak wyciągnięte prosto z filmu.
0: To prawda. I my też tymi cenami jesteśmy wstrząśnięci, ale chyba niezmieszani.

0: bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości w raporcie. Tymczasem coraz ciekawiej robi się na targowiskach. Chyba nie wiem, czy zauważyłaś. Coraz więcej takich kolorowych owoców, warzywka też jakieś takie weselsze.
1: Ale trzeba uważać. O. Wiele z nich tylko udaje, że są z Polski. Takie ziemniaki na przykład, sprzedawane jako nasze polskie młode, a one podobno niejednokrotnie z Egiptu przyjeżdżają.
0: A to wystarczy zagadać z takim ziemniakiem i będzie widać po akcencie, że nie nasz. Nie kupujcie egipskich ziemniaków, nasze polskie wybierajcie.
1: Bo jak nie, to faraon się zemści.
0: Oho, to teraz to postraszyłaś. Normalnie kulinarna piramida strachu. Za chwilę u nas raport, nie odchodźcie daleko.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TB Edukacja.
12: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
1: Na zegarach już 9, zaglądamy do naszego newsroomu. Czas na raport Radia Gra.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Są unijne środki na realizowaną budowę drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem. GDDKiA podpisała umowę o dofinansowanie z programu Feniks. Mowa o 750 milionach złotych.
19: Całkowity planowany koszt realizacji tego odcinka S10 to ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. GDDKiA przypomina, że wybuduje ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej. To też 7 nowych węzłów drogowych i rozbudowa dwóch istniejących. Wiadomo również, że w ramach inwestycji powstaną 4 miejsca obsługi podróżnych, Emilianowo i Cierpice oraz obwód utrzymania drogowego. Zlecono także wykonanie mostów, wiaduktów, przepustów, sieci dróg dojazdowych i kanalizacji deszczowej. 3 pierwsze odcinki mają być gotowe w połowie przyszłego roku, a toruński w maju 2028 roku.
18: Mówiła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Mamy informacje dla honorowych krwiodawców. Możecie uratować komuś życie. Jutro przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu stanie ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew oddacie od 13 do 17. To cykliczna akcja. Kolejną zaplanowano 18 czerwca, także na Placu Teatralnym w naszym mieście. Dodajmy, że w województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 33 tysiące honorowych krwiodawców.
20: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
18: Wystartowały piernikalia, czyli juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za nami wieczór planszówek oraz silent disco w auli UMK. Miasto zamienia się w antyczny Olimp, bo w tym roku motywem przewodnim jest właśnie starożytna Grecja. Co będzie działo się w trakcie najbliższych dni? O tym mówi przewodnicząca samorządu Marta Kuta.
21: Jeżeli chodzi o środę, będzie kino plenerowe, ale będzie też zmiana lokalizacji. Zawsze robiliśmy to na boisku Wembley, a teraz będziemy robić to na boisku przy Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Tu też również zapraszam. Jeśli chodzi o czwartek, to standardowo gra miejska, ale także będziemy mieć Before w Labie, na który też serdecznie zapraszam. No a jeżeli chodzi o piątek i sobotę, to tutaj bardzo dużo rzeczy do wyboru. Jeżeli chodzi o piątek i sobotę do południa, wydarzenia sportowe, masa wydarzeń tych sportowych, oczywiście dostosowanych pod naszą tematykę. Strefa z kulturą, też takie wydarzenia właśnie takie kulturalno-warsztatowe. Jeżeli ktoś właśnie też lubi takie klimaty, to też tutaj zachęcam do skorzystania. Oczywiście w sobotę jeszcze rano śniadanie na trawie. No a w piątek po tych wszystkich plenerach widzimy się na pochodzie od godziny 17 pod Kotłownią.
18: W piątek i sobotę koncerty na Bielanach wystąpią m.in. Brodka, Żabson, Nocny Kochanek, Enej czy Margaret. O święcie studentów z Torunia piszemy szczegółowo także na Gra FM. Na naszej stronie internetowej publikujemy również informacje o planowanych przez miasto zmianach w ruchu na ulicy Wschodniej i Skłodowskiej Curie. Szykuje się remont przejazdu drogowo-torowego w tej okolicy. Będą utrudnienia, które wejdą w życie 23 maja, czyli w najbliższą sobotę. Teraz informacje z kraju. W drodze do Warszawy są hutnicy z Dąbrowy Górniczej. Wezmą udział w manifestacji dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu.
22: Zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w sad z krajów różnych, które nie szanują, w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
18: Mówił Mirosław Nowak, szef Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Jeśli dzisiaj w Toruniu pokropi, to późnym popołudniem, ale w przekroju całego dnia na niebie dominować ma słońce. Będzie cieplej niż wczoraj. Spodziewajmy się, że termometry pokażą w Toruniu nawet 22 stopnie. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w naszym mieście korzystne. IMGW mimo zapowiedzi jednak nie wyda raczej dzisiaj burzowego ostrzeżenia dla naszego regionu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: I to tyle i to już od nas na dziś. Pięknie dziękujemy, kłaniamy się Państwu i mówimy do usłyszenia jutro z samego rana.
1: Oj, tak będzie pięknie, to już jutro czwartek. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś.
0: Piotr Kolszowski, do jutra, pa, pa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dzisiaj środa, a środę to lubimy, prawda? Od dzisiaj do weekendu mamy z górki. Dzisiaj atrakcje muzyczne, jak zawsze. A potem wieczorem i po południu w telewizji atrakcje sportowe. Dzisiaj zaczyna się sezon siatkarski. Nasi siatkarze pod wodzą Nikoli Grbicia zaczną od meczu z Serbią. Spotkanie jest towarzyskie, można je obejrzeć o 17:00. Nadawać to będzie Polsat. A wieczorem jeszcze finał Ligi Europy. Freiburg zagra z Aston Villą, której zawodnikiem jest przecież reprezentant Polski Mati Kasz. O, no to popołudnie i wieczór mamy już zagospodarowane, byle do nich dotrwać, a w tym pomogą hity pełne energii w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witajcie.
1: Reklama.
2: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico.
4: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 40.

0: 50. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Łamdziu Project nadaje rytm. A ja przypomnę, że dzisiaj kolejny dzień pracy filmowców w Toruniu. Ekipa Krzysztofa Zanussiego kręcącego całe palenie. Gdzie dzisiaj? 20 maja? Dziś ulice Świętej Katarzyny i Szumana. Tam od 10.30 do 18.30 będą kręcić. Tam czeka nas wyłączenie miejsc parkingowych. A wieczorem od 18.15 do 22.30 ulica Podmurna. Utrudnienia to brak wjazdu na odcinku od Szerokiej do Mostowej. Ruch wahadłowy na bulwarze filadelfijskim. Jutro i pojutrze filmowcy mają przerwę. Do kręcenia wrócą 23 maja.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
10: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
12: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
0: Jak tak, to Allegro.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: Jeśli dzisiaj w Toruniu pokropi, to późnym popołudniem, ale w przekroju całego dnia na niebie dominować ma słońce. Będzie cieplej niż wczoraj. Spodziewajmy się, że termometry pokażą w Toruniu nawet 22 stopnie. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w naszym mieście korzystne. IMGW mimo zapowiedzi jednak nie wyda raczej dzisiaj burzowego ostrzeżenia dla naszego regionu.

To Damiano Dawid w Radiu Gra w środę 20 maja. Dzisiaj wśród nietypowych świąt Światowy Dzień Pszczół, a także Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Takie święto to wiele osób ma na co dzień.

0: To la la la la la la la brzmi troszkę jak nagrane w trakcie imprezy albo już pod jej koniec. Without You, Gromi i Lukas Meyer w Radiu Gra. Hity pełne energii powrócą za chwilę. Zbliża się 10:00, będzie raport, a potem Andy Dust i Zakaria.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwims. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwims. Zadzwoń 570 035 770.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
16: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
19: O reklamie.
0: Zapraszam na raport o 10:00, o tym, co nowego w naszym mieście, w Polsce i na świecie. Sprawdzimy też prognozę pogody.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku serwisu zaglądamy do kroniki kryminalnej. Policjanci z Komendy Miejskiej w Toruniu przechwycili sporą ilość narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel nielegalnymi substancjami. Obaj trafili do tymczasowego aresztu. Informacje w tej sprawie zebrała dla nas Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Kryminalni zatrzymali do kontroli samochód, którym miały się poruszać osoby związane z narkotykowym procederem. Mundurowi się nie pomylili, zatrzymani to 32-latek i 37-latek. wcześniej notowani za przestępstwa narkotykowe. Podejrzani zostali przeszukani, a funkcjonariusze sprawdzili zarówno ich pojazdy, jak i lokale, w których przybywali. W jednym z aut znaleziono prawie 11 kg białego proszku, kryształu i suszu i blisko 10 litrów płynów. Wstępne testy wykazały, że w zabezpieczonych pakunkach znajdowała się amfetamina, mefedron oraz marihuana.
20: Kasiu, czy mężczyźni usłyszeli już zarzuty?
21: Tak, dotyczą one udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. W przypadku 37-latka pojawił się także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi im wieloletnia odsiadka.
20: To kolejne celne uderzenie śledczych w narkobiznes. Dodajmy, że do Sądu Rejonowego w Chełmie w ostatnich dniach skierowano akt oskarżenia przeciwko Pawłowi O., Jackowi A. i Patrykowi H. Prokuratura oskarżyła ich o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Łączna ilość zabezpieczonych narkotyków to ponad 100 kg.
15: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
20: Toruń jest w maju w czołówce stacji synoptycznych z najniższą sumą opadów atmosferycznych. Spadło u nas niecałe 18 mm deszczu. Zauważa klimatolog z naszego miasta Rafał Maszewski. Jakiej pogody możemy spodziewać się w mieście w ciągu najbliższych tygodni?
1: W niedzielę jest możliwość, że przejdzie jakiś front atmosferyczny i przelotny deszcz się pojawi, ale też powinna temperatura przekroczyć 20 stopni. Tutaj nawet w sobotę może jest szansa nawet na 23-24, tak samo w niedzielę lekko powyżej 20 stopni, czyli taka temperatura typowa właśnie dla maja. No i początek przyszłego tygodnia, temperatury też raczej powyżej 20 stopni, bez upału. Może się pojawi ponad 25, 1-2 dni takie, ale końcówka maja i przełom maja-czerwca. Tutaj wygląda na to, że szykuje się nam znów dynamiczna pogoda i jakieś ochłodzenie z północnego zachodu. Powinno napłynąć powietrze chłodniejsze, jakieś fronty, jakieś burze, jakieś przelotne opady.
20: Brak deszczu niepokoi synoptyków. Kiedy przyjdą upalne dni lub dłuższy okres bez opadów, to bardzo szybko zapas wody wyparuje, mówi Maszewski. Wchodzimy w okres wegetacyjny bez zapasu wody w glebie. Liczymy na każdy opad, dodaje klimatolog.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie dzisiaj podpiszą rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa. Co konkretnie ma się zmienić?
2: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Mimo że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
20: Mówił Michał Krasoń. ...22 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, warunki biometeo korzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Jeżeli dzisiaj pokropi, to późnym popołudniem. Zapowiadane w kraju burze powinny ominąć nasz region. IMGW na razie nie wydało dla Torunia i powiatu ostrzeżeń meteo.
0: Dzień dobry, po 10:00. Radio Gra nadaje pozytywny rytm tego dnia. Mariusz Pucyło, witajcie. Jeśli kawka już wypita, to my teraz dokładamy muzyczne doładowanie. Będzie energicznie, pogodnie, no i bardzo przyjemnie. Po 10:00 na początek godziny Andy Dust i Zakaria.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?

0: Dezarzate i Milan Farmer w Radiu Gra. Za 2 godziny o 12:20 sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Już mogę zdradzić, że dzisiaj okrągłą 80 świętuje Cher, więc do głowy przyszła mi ta jej piosenka. Gdyby można cofnąć czas. No, Cher próbuje odmładzać się na różne sposoby. Przypomnę, że jej chłopak jest młodszy o 40 lat, a jej syn jest starszy od jej chłopaka o 7 lat. Cher kończy dzisiaj 80 lat. Urodziła się 20 maja roku 1946 w El Centro w Kalifornii. No i już od ponad 5 dekad jest jedną z największych ikon muzyki popularnej. Wciąż w formie, wciąż na scenie, no i ciągle udowadnia, że wiek to tylko liczba. If I could turn back time. Cher ma dzisiaj 80. Gdybyście mogli cofnąć czas, to do którego momentu w życiu chcielibyście wrócić?
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Sprawdź to sam, Chicken Doubt kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.

0: Słuchacie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i nie...

0: płacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Ciku, ciku, ciku i Michael Jackson w Radiu Gra. Tak się zastanawiam, czy psa można nauczyć moonwalka, a szczególnie jamnika, bo czeka nas trzeci zlot jamników w Toruniu. Kiedy to będzie? 31 maja. Wtedy mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję zobaczyć trzeci zlot jamników w Toruniu. Te pieski będą rządzić naszym miastem. Będzie specjalna parada. Właściciele i same psy przejdą przez ulicę Szeroką 31 maja o godzinie 12. Wszyscy zbiorą się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, żeby wspólnie przemaszerować przez miasto. Ciekawostka, to wydarzenie będzie miało charakter charytatywny. Będzie można nabyć hot dogi, z których sprzedaży cały dochód zostanie przekazany na toruńskie schronisko. A przecież każdy jamnik wygląda trochę jak hot dog.

0: Marian Fleszar i Kroplą deszczu. Tekst, który przypomina, że warto sprawdzić najnowszą prognozę pogody. Ta u nas już za chwilę, potem gramy dalej, potem Cyndi Lauper.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
3: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonyarkady.com.pl.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
9: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
8: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
9: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
10: Po reklamie.
11: 22 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, warunki biometeo korzystne. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Jeżeli dzisiaj pokropi, to późnym popołudniem zapowiadane w kraju burze powinny ominąć nasz region. IMGW na razie nie wydało dla Torunia i powiatu ostrzeżeń meteo.

Jesus, albo jak mówią inni, Rosé i Bruno Mars w Radiu Gra. Pora rzucić okiem na to, co dzisiaj na piernikaliach. Dzisiaj środa, więc dzisiaj o 21:00 kino plenerowe na boisku przy UCS-ie. A jutro od 10:00 Dzień Różnorodności. Miejscówka to Kopernikański Ośrodek Integracji. Od 14:00 Gra Miejska, kampus i budynek UMK Stare Miasto. A o 21:00 piernikaliowy biforek. Tak jest, piernikalia się rozkręcają.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
9: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociepska 22. Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
10: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
11: Po reklamie.
12: Zaczynamy raport o 11. Słuchacie Radia Gra. Mamy dzisiaj środę, 20 już dzień maja.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zbliżają się duże zmiany w ruchu w Toruniu. Ma to związek z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu wschodniej i skłodowskiej Kiri. Zmiany wejdą w życie w najbliższą sobotę i będą obowiązywać do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne będzie zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do skłodowskiej Kiri. Szykują się objazdy, inaczej będzie jeździć także komunikacja miejska. Przygotowane przez MZK w Toruniu mapy publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
14: Słuchacie wiadomości
0: wiadomości Radia Gra.
13: Remont torbiska trwa z kolei na Konstytucji 3 maja. Prace przebiegają tam zgodnie z planem. Na terenie budowy pojawił się nasz reporter Artur Stochla, który wypytywał specjalistów o sposób na wyciszanie nowych torów.
1: Zarówno szyny, jak i płyta podtorowa są oklejone okładzinami, matami specjalnymi, wibroizolacyjnymi, które same w sobie, jak gdyby redukując wibracje przenoszone na otoczenie, powodują to, że tramwaj jedzie fizycznie ciszej. Poza tym wykonywane torowisko jest na płycie betonowej, na płycie podtorowej, która jest wykonywana w sposób ciągły. Jest to duży, ciężki element, który sam w sobie mniej wchodzi w wibracje.
13: Mówił nam Paweł Gosz, kierownik budowy z firmy Trakcja. Wojewódzki Szpital na Bielanach w Toruniu zorganizował drzwi otwarte. Wydarzenie było skierowane dla absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego czy uczniów liceów medycznych. Wydarzenie otworzyła dr Sylwia Sobczak, dyrektor lecznicy.
11: W tych zawodach medycznych, tak naprawdę, jak przed chwilą powiedziałam do młodzieży, tak naprawdę do końca dni swoich pracy musimy się szkolić i uczyć. I to jest na każdym poziomie i w każdym zawodzie, bo medycyna idzie bardzo szybko. To jest galopujące, bym powiedziała, tempo, które no, trzeba nadążyć za wieloma nowościami, żeby być najbardziej, że tak powiem, top, jak to się dzisiaj mówi. Także te zawody medyczne, jak widać, cieszą się dużym powodzeniem i trzeba pracować. Po każdych studiach tak jest, że niestety no, pewną wiedzę teoretyczną doznajemy, ale praktyka, doświadczenie to jest to, co jest tak naprawdę najważniejsze.
13: Uczestnicy drzwi otwartych mogli wczoraj zajrzeć na nowe oddziały, blok operacyjny, do pracowni czy przechodni.
0: To są wiadomości Radia Gra.
13: Za kilka dni setki rolkarzy opanują miasto. To będzie pierwsza edycja tegorocznego Night Skatingu. Chodzi o wieczorny przejazd ulicami Torunia. Rolkarze wystartują w sobotę o 19.30 z parkingu przy Centrum Handlowym Przebrniewskiego. Trasa będzie liczyć 10 km. Uczestnicy pojawią się na szosie okrężnej Gagarina, szosie Chełmińskiej, Polnej, Bema, Matejki oraz Mickiewicza. Night Skating to wydarzenie dla każdego, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Udział będzie całkowicie bezpłatny, nie ma zapisów i rejestracji. Impreza odbędzie się pod patronatem Radia Gra. Teraz w raporcie informacje ze świata. Powoli kończą się komercyjne zapasy ropy na świecie. Wszystko przez zakłócenia w dostawach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Co, jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
14: Rzeczywiście, zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
15: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
14: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek.
13: Mówił Igor Skrzypek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
13: Dzisiaj będzie cieplej niż wczoraj i przedwczoraj. Termometry pokażą 22 stopnie. Przed nami kilka podobnych dni pod względem temperatury. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Jeżeli pokropi, to po południu. Zapowiadane w kraju burze powinny ominąć nasz region. Przynajmniej na razie takie są przewidywania synoptyków z IMGW.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
12: Wiemy już wszystko, więc możemy grać dalej. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, czyli taki spacer w słońcu, którego podobno w najbliższych dniach nie będzie nam brakować. Co więcej, mówi się o tym, że zbliża się fala upałów. Weekend ma być naprawdę gorący. Mariusz Pucyło, pozdrawiam.

0: Fleetwood Mac ze wspaniałej płyty Tango in the Night, Little Eyes w Radiu Gra. A ja czytam w dziale naukowym o problemie z windami na świecie. Pewien naukowiec zaprezentował podczas Europejskiego Kongresu Otyłości raport wskazujący na poważny problem dotyczący bezpieczeństwa i funkcjonalności wind w całej Europie. Okazuje się, że informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą jednocześnie korzystać z windy, są coraz bardziej nieadekwatne do rzeczywistych warunków, bo ludzie są coraz grubsi i coraz ciężsi. Ekspert w związku z tym sugeruje, że tabliczki z oznaczeniami maksymalnej liczby trzeba zmienić. No jak tak dalej pójdzie, to windy będą musiały jeździć w bok.
1: Reklama.
2: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem.

0: garażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MGS 9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
0: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Bieber kończy dzisiaj 80 lat. Tak jest. A więcej o tym, kto ma dzisiaj urodziny około 12:20. Dzisiaj mamy środę, więc już myślimy o weekendzie. To proszę bardzo, jedna z propozycji. 23 maja w sobotę w Toruniu znowu wyjątkowe wydarzenie sportowe, czyli Night Skating Toruń 2026. Rolkarze opanują nasze miasto. Start przejazdu zaplanowano na godzinę 19:30, a miejscówka to parking przy centrum handlowym Toruń Plaza. Do przejechania, o, sporo, 10-kilometrowa trasa, która będzie przebiegała przez ulice, między innymi szosę okrężną Gagarina, Świętego Józefa, Żwirki i Wigury, szosę chełmińską, Polną, Legionów, Podgórną, Bema, Matejki oraz Mickiewicza. Finał ponownie przy Toruń Plaza. Jeszcze nie jest za późno, żeby dołączyć. No, wystarczy kupić rolki i zameldować się w sobotę wieczorem przy Toruń Plaza. O czym jeszcze przypomnimy, a teraz gramy dalej. Teraz Gordo i Loco Loco.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, a ja tymczasem przeglądam sobie wiadomości i trafiam na taką pozytywną, bardzo przyjemną. Brazylia. Lasy deszczowe z najmniejszą wycinką od 40 lat. No i pięknie. To jest najlepszy dowód na to, że czasem jak nic nie zrobisz, to już dużo zrobisz.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Dzisiaj będzie cieplej niż wczoraj i przedwczoraj. Termometry pokażą 22 stopnie. Przed nami kilka podobnych dni pod względem temperatury. Wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Jeżeli pokropi, to po południu zapowiadane w kraju burze powinny ominąć nasz region. Przynajmniej na razie takie są przewidywania synoptyków z IMGW.
9: Jest Radio Gra.

0: King to tytuł, wykonawca to Years and Years. Latka lecą i człowiek nawet nie zauważa, jak ma już 80 lat. Przypomnę, dzisiaj 80-kę świętować będzie Cher, a kto jeszcze? O tym po 12:00. W południe najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
7: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
8: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
7: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
9: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
10: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Po reklamie.
16: Za chwilę Roxana Węgiel w piosence Na szerokich wodach, ale teraz mamy 12:00. Teraz pora na raport i prognozę pogody.
17: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy podpisała umowę na dofinansowanie z unijnego programu. Chodzi o 750 milionów złotych. Teraz sprawdzimy, co dzieje się na placu budowy. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Trzy pierwsze odcinki drogi ekspresowej mają być gotowe w połowie przyszłego roku, a toruński w maju 2028 roku. Jeśli chodzi o Bydgoszcz Południe Emilianowo, to tam prowadzone są wykopy oraz budowa systemów odwodnienia. Wykonawca zajmuje się także robotami mostowymi. Emilianowo-Solec-Kujawski, tu prace obejmują budowę ciągów technologicznych. Wykonawca zajmuje się też m.in. robotami z branży wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Dalej mamy Solec-Kujawski-Toruń-Zachód. Wykonawca realizuje wykopy, nasypy i podbudowy na trasie głównej. Kontynuowane są też prace przy oświetleniu, układaniu rur osłonowych. Prace obejmują też MOP Cierpice-Południe. Toruń-Zachód, Toruń-Południe. Przypominam, że zamawiający przekazał wykonawcy plac budowy miesiąc temu. Trwają m.in. prace przy wycince, karczowaniu czy rozbiórce ogrodzenia.
17: Więcej informacji na Gra FM. Teraz kultura. W Toruniu odbędzie się prapremiera filmu dokumentalnego Piernikarki. Pokaz zaplanowano na najbliższą niedzielę o 17:00 w Odnowie. Piernikarki to dokument poświęcony kobietom, które na co dzień tworzą, badają i pielęgnują piernikowe tradycje.
19: Myślę, że to jest bardzo, nie tylko dla Torunia, też ciekawa historia, taka pozytywna można powiedzieć, bo panie, które idą za swoją pasją, osiągają sukces zawodowy.
18: To kogo zobaczymy na dużym ekranie i gdzie się pojawiliście z kamerą?
19: Pani doktor Anna Kornelia Jędrzejewska, która jest dyrektorką Muzeum Kręgowego obecnie w Bydgoszczy. Tam ona prowadzi warsztaty też piernikarskie, ale wywodzi się z Torunia, to tworzyła Muzeum Piernika. Jest też pani wiceprezes Fabryki Cukierniczej Kopernik Anna Kowalska, która tam pracuje całe życie od pracownicy laboratorium po właśnie teraz jest panią wiceprezes.
17: Mówił Ryszard Kruk, autor scenariusza, reżyser i producent filmu, a po niedzielnej projekcji odbędzie się dyskusja z reżyserem i bohaterkami filmu. Zmieniamy temat. Trwają piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Organizatorzy przypominają, że od piątku od 8 do niedzieli do godziny 6 studenci za okazaniem ważnej legitymacji mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Z kolei w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę uruchomiona zostanie dodatkowa nocna linia tramwajowa numer 9, która będzie jeździła na trasie od Uniwersytetu do Alei Solidarności. Rozkłady i więcej informacji na Gra FM. Słuchacie raportu? Po niespełna pół godzinie odwołany został alarm powietrzny w Wilnie. Prace wznowiło także lotnisko. Ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz do znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu olickiego. Powodem było wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. Przed nami bardzo ciepłe i przyjemne pogodowo godziny w Toruniu, bo przewidywana maksymalna temperatura to nawet 24 stopnie. Na niebie więcej słońca niż chmur, ale niektóre prognozy mówią o tym, że właśnie w tej części dnia w naszym mieście może przelotnie popadać.
16: Już po 12, a to znaczy, że wchodzimy w drugą, lepszą część dnia. My tutaj gramy dalej, lekko, łatwo i przyjemnie, także zostańcie z nami. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie, to już Roxana Węgiel na szeroką wodę.

Marszowym krokiem wchodzimy w strefę urodzinową. To Bee Gees i You Win Again, a dzisiaj 20 dzień maja. Pozdrowienia dla słuchaczy, którzy dziś mają urodziny. Tego dnia świętują także Albano. Włoski piosenkarz i aktor kończy 83 lata. Albano 83, a Cher ma dzisiaj 80.

0: Cher, gwiazda lat 60., 70., 80., 90., początku XXI wieku, lat nastych i lat 20. Również Cher ma dzisiaj 80 lat. No i nasz koszykarz Jeremy Sochan kończy 23 latka. Wygląda to dosyć skromnie w porównaniu do Cher. Człowiek dziś urodzony każdą decyzję musi dokładnie przemyśleć, by przy jej podejmowaniu mieć 100% pewność, że dokonał najlepszego wyboru. Jest to człowiek sympatyczny, wyróżniający się swoim przyjaznym nastawieniem do świata i szlachetnymi intencjami. Jest też rozważny i ostrożny. A największą wadą, jak czytamy w horoskopie, jest lenistwo. No ale dzisiaj w urodziny to chyba można sobie poleniuchować. Za chwilę w prezencie Sam Feld.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: Najlepszy dzień.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby

0: Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz, Radia Gra.

Lady Gaga w Radiu Gra. Skoro jesteśmy przy gwiazdach, wielkich gwiazdach, to sprawdźmy, kto nas odwiedzi w ciągu najbliższych dni w Toruniu. Blue Cafe na koncercie Blue Cafe Grechuta ocalić od zapomnienia 22 maja, czyli w piątek o 18 w sali koncertowej Jordanki. Najwięcej muzycznych atrakcji oczywiście na Piernikaliach. W piątek wystąpią Zalia, Young Iggy, Brodka i Nocny Kochanek. Sobotnie koncerty to Lota, Margaret Jackson i Enej. Po prostu kumulacja.

0: STB w Radiu Gra 9 PM, czyli 9 wieczorem. To jest godzina rozpoczęcia finału Ligi Europy. Dzisiaj Freiburg spotyka się z Aston Villą, czyli przypomnę, tam będzie nasz człowiek Mati Kasz. Na finał Ligi Mistrzów przyjdzie nam jeszcze poczekać, ten w następną sobotę, 30 maja. Wtedy PSG zmierzy się z Arsenalem, który wczoraj zapewnił sobie tytuł mistrza Anglii. Pogoda na resztę dnia za momencik, potem gramy dalej, potem Enrique Iglesias.
1: Reklama. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii.

0: ukośnik specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
4: Po reklamie.
5: Przed nami bardzo ciepłe i przyjemne pogodowo godziny w Toruniu, bo przewidywana maksymalna temperatura to nawet 24 stopnie. Na niebie więcej słońca niż chmur, ale niektóre prognozy mówią o tym, że właśnie w tej części dnia w naszym mieście może przelotnie popadać.
6: To jest Radio

Alessandra Amoroso, tak nazywa się wykonawczyni tej piosenki. Ho, ho, ho, co to są za prognozy? Przed chwilą mówiliśmy o tym, jak będzie dzisiaj, a ja czytam, że nadciąga pierwszy upał. W najbliższy weekend może być nawet do 30 stopni. Gdzie tak? No przede wszystkim oczywiście na południu i zachodzie Polski temperatura ma sięgnąć nawet 30 stopni. Gdzie indziej? 25, 27, 28. No i to też są już wysokie temperatury. Do tej pory było narzekanie na chłód, na zimno, na brak słońca, także w weekend zacznie się narzekanie na upały. Przypomnijcie sobie moje słowa. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 9:00.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwings. Zadzwoń 570 035 770.
12: Kochana, ale masz wypieki.
13: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
12: Chodziło mi o te wypieki.
13: A, to z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: Po reklamie.
16: Na zegarach już 13, to jest środowe popołudnie z Radiem Gra, a to czas na najnowszy raport.
17: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. Na początku raportu wracamy do wypadku, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku na przystanku tramwajowym przy Kaszowniku. 83-letnia kobieta, wysiadając z tramwaju, straciła równowagę i upadła na torowisko. W tym samym czasie motorniczy ruszył, jechał w kierunku przystanku przy sądzie rejonowym. To doprowadziło do dramatycznego finału. Kobieta została wciągnięta pod tramwaj i doznała obrażeń. Śledczy prowadzą w tej sprawie postępowanie. aresztowani i szukają świadków. Jak mówią, w tramwaju znajdował się mężczyzna w wieku od 25 do 30 lat. Mundurowi proszą, aby zgłosił się do komisariatu policji Toruń-Śródmieście, aby przesłuchać go w charakterze świadka. Ponadto osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia albo mają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z policjantami. Dane do mundurowych publikujemy na Gra FM. Teraz temat pogodowy. Do naszego miasta dotarło zapowiadane ocieplenie. W najbliższych dniach przewidywana maksymalna temperatura ma oscylować w granicach od 20 do nawet 25 stopni Celsjusza. A czy możemy już mówić o prognozach na lato i wakacje? Sprawdźmy.
6: Spora szansa, że będzie cieplejsze niż w zeszłym roku. No tam to było takie najchłodniejsze, tak? Od dobrych kilku lat. Natomiast też pod względem upałów, dni gorących, słonecznych, też nie będzie to rewelacyjne lato, tak powiem. Przynajmniej tak prognozy na razie od dłuższego czasu na to wskazują mi też moje tam obliczenia, że właśnie będzie cieplej, więcej dni gorących i upalnych, ale do tych lat najbardziej gorących będzie daleko prawdopodobnie. Pierwsza połowa wakacji tutaj no może jeszcze przynosić sporo dni chłodniejszych, bardziej może przekropnych.
17: Mówił toruński klimatolog Rafał Maszewski, a do pogody wrócimy oczywiście jeszcze po raporcie. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zorganizował drzwi otwarte, skierowane głównie do absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, uczniów liceów medycznych oraz pielęgniarek i położnych zainteresowanych współpracą ze szpitalem. Pojawiliśmy się na tym wydarzeniu z naszym radiowym mikrofonem.
18: To są osoby, które odbywają często u nas praktyki, ja mówię o studentach pielęgniarstwa czy studentach ratownictwa, położnictwa. Później zdobywają doświadczenie dzięki osobom, z którymi pracują później w oddziale, które zajmują się nimi i są liderkami.
19: Jakie są takie największe wyzwania?
18: Jeżeli chodzi o zawód pielęgniarski, to przede wszystkim dużo cierpliwości, dużo empatii, zrozumienia drugiego człowieka, umiejętność współpracy w zespole, bo to jest bardzo ważne, to się nam uwidocznia bardzo, kiedy te zespoły z sobą pracują i umiejętność pracy dyżurowej, bo to też jest dosyć istotne.
17: Mówiła Anna Szetniewska, koordynator do spraw pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Słuchacie raportu? Giełda kryptowalów, Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją. Tak zdecydował estoński wywiad finansowy. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc. Co to oznacza dla klientów Zonda Krypto?
20: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność.
17: Wyjaśnił dziennikarz Igor Skrzypek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: Przed nami naprawdę bardzo ciepłe i słoneczne popołudnie z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 stopni, ale uwaga, niewykluczone, że właśnie po południu w naszym mieście pojawi się przelotny deszcz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
16: Co, gdzie, kiedy, dlaczego, gdzie warto pójść, co warto zobaczyć i o czym warto wiedzieć u nas, jak zawsze do 18 będę mówił, zapraszał, informował, ale też piszemy o tym w dużej mierze na portalu gra.fm. Marcin Siewski, kłaniam się w Radiu Gra. Dzień dobry, muzycznie mamy hity pełne energii, Celine Dion na początek i męskie granie. Nowe męskie, witajcie.

Dua Lipa w Radiu Gra Don't Start Now, a po startów wystartował nasz konkurs z okazji zbliżającego się dużymi krokami święta. Mam szczegóły, będę miał dla Was już za chwilę. Wystartowały piernik Alia na portalu Gra FM. Piszemy o specjalnym tramwaju, który studentów bezpiecznie i to za darmożkę dowiezie po nocnych koncertach. Jak zdążymy? Zajrzymy do Szpitala Miejskiego, zajrzymy też na Skłodowską i Wschodnią, bo tam czeka nas zmiana. Darmożkę dowiezie po nocnych koncertach. Jak zdążymy? Zajrzymy do Szpitala Miejskiego, zajrzymy też na Skłodowską i Wschodnią, bo tam czeka nas

0: Nowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MGS 9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
0: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest. Do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
2: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: Święto mam. Wszystkich mam. Zbliża się dużymi krokami. To już 26 maja. My w Radiu Gra startujemy z konkursem, w którym to będzie można wygrać, no właśnie, piękne, wyjątkowe chociażby kwiaty. To, co skompilujecie, już będzie w waszej gestii, ale najważniejsze tu i teraz jest wzięcie udziału w zabawie. Kochana mamo, chciałabym powiedzieć ci. I tu stawiamy trzy kropki na wasze odpowiedzi, których udzielacie na gra.fm w zakładce konkursowej. Można dać się ponieść fantazji. No i napisać, co chciałabyś powiedzieć swojej mamie. Napiszcie do nas koniecznie vouchery wartości 150 zł do wykorzystania u naszego partnera konkursu. Czekają na was, a pierwszy finał już dziś o 15.30.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.

0: No to wiosna w końcu wróciła z pełną mocą do Torunia. Szczegóły meteo nas za chwilę, bo im dalej w tydzień, tym będzie coraz cieplej, przyjemniej, no i bardziej słonecznie z weekendem. Ha! Wymarzonym. Ale to przed nami też muzyczne spotkanie z klasykiem Ace of Base, All That She Wants, jeszcze przed 14. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
9: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
1: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Przed nami naprawdę bardzo ciepłe i słoneczne popołudnie z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 stopni, ale uwaga, niewykluczone, że właśnie po południu w naszym mieście pojawi się przelotny deszcz.

Radio gra. Hity pełne energii.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: Manzemaro w Radiu Gra o tym, że nie każdy superbohater nosi pelerynę. Heroes to za nami, a za nami też w wojewódzkim szpitalu zespolonym drzwi otwarte. No i działo się bardzo dużo, frekwencja niesamowita. Absolwenci pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, uczniowie liceów medycznych, pielęgniarskich, no i tych szkół, które ukierunkowane są w stronę medycyny, pojawili się, bo to było spotkanie dla osób, które chcą swoją przyszłość związać właśnie z kierunkami medycznymi. Jak podkreśla pani dyrektor wojewódzkiego szpitala, to tylko pokazuje popularność zawodów medycznych, no i zainteresowanie pracą w nowoczesnych warunkach oferowanych przez toruński szpital, o czym piszemy także na portalu Gra FM. I mówimy o tym, czym żyje Toruń, to za chwilę o 14 w naszym raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
12: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
8: Po reklamie.
0: To jest 20 dzień maja w kalendarzu. Mamy 14 na zegarach. Słuchajcie Radio Gra. Czas na najnowszy raport.
13: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Funkcjonariusze z toruńskiej komendy przechwycili sporą ilość narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel nielegalnymi substancjami. Obaj trafili już do tymczasowego aresztu. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Kryminalni zatrzymali do kontroli samochód, którym miały się poruszać osoby związane z narkotykowym procederem. Mundurowi się nie pomylili, zatrzymani to 32-latek i 37-latek, wcześniej notowani za przestępstwo narkotykowe. Podejrzani zostali przeszukani, a funkcjonariusze sprawdzili zarówno ich pojazdy, jak i lokale, w których przybywali. W jednym z aut znaleziono prawie 11 kg białego proszku, kryształu i suszu i blisko 10 litrów płynów. Wstępne testy wykazały, że w zabezpieczonych pakunkach znajdowała się amfetamina, mefedron oraz marihuana.
13: Kasia, czy mężczyźni usłyszeli już zarzuty?
14: Tak, dotyczą one udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. W przypadku 37-latka pojawił się także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi im wieloletnia odsiadka.
13: A teraz zmieniamy temat i zaglądamy na remontowane torowisko w ciągu Konstytucji 3 maja. Roboty przebiegają zgodnie z planem, ale tutaj mamy ważną informację. Kilka dni temu wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu. Chodzi o rondo honorowych dawców krwi koło szpitala dziecięcego. Przed wykonawcą jeszcze sporo prac. Cała inwestycja powinna zakończyć się w styczniu przeszłego roku.
15: Kiedy inwestycja się zakończy, to jak wygląda procedura oddania torowiska do użytku? Czy odbywa się coś w rodzaju takiego próbnego przejazdu technicznego?
16: Tak, dokładnie tak jak pan mówi, jest to próbny przejazd techniczny. Nie ukrywam, że zazwyczaj takie przejazdy albo wykonujemy nocą, albo w niedzielę wieczorem, z uwagi na to właśnie, żeby też te dostępności torowiska i też żeby na poniedziałek, powiedzmy, ruch oddać, bo to zazwyczaj tak się odbywa. Przyjeżdża w porozumieniu z MZK, z zamawiającym naszym, jest włączona trakcja, bo wtedy jest dopiero włączona trakcja i przyjeżdża wóz, który przejeżdża całym odcinkiem i sprawdzane są również poza samymi parametrami toru. Sprawdzane są wszystkie parametry okoliczne, typu infrastruktury przystankowej.
13: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy, a rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. Na koniec raportu mamy jeszcze wiadomość dla honorowych krwiodawców. Możecie uratować komuś życie. Jutro przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu stanie ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew można oddać od godziny 13 do 17. To cykliczna akcja. Kolejna zaplanowana jest na 18 czerwca, także na Placu Teatralnym w naszym mieście przed urzędem. A w naszym regionie mamy ponad 33 tysiące honorowych krwiodawców. Słuchacie raportu? Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz Rosji. Mężczyźni w wieku 48, 50 i 62 lat trafili do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadzili oni bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić szkolenie strzeleckie oraz przeprowadzanie akcji sabotażowych, a także organizować zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzutów.
17: –24 stopnie Celsjusza. To przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a później niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jutro już raczej nie powinno padać.
0: Otwieramy kolejną godzinę popołudnia, chwila po drugiej na zegarach. Dla niektórych to taki czas, kiedy można napić się kawy, złapać się chociaż odrobinę oddechu w pracy, w domu, a może i w samochodzie, gdziekolwiek jesteście. Gramy hity pełne energii, Bibi Rexa na początek i Artur Gadowski. Marcin Wiśniewski, ponownie dzień dobry, witajcie.

0: Już najbliższą sobotę na Toruńskim Tortorze kolejna odsłona gali pięściarskiej Punch Night 4, czyli toruńskie święto boksu. A o tym wydarzeniu opowiedział u nas Maciej Żonowski, jeden z organizatorów gali.
1: Stawiamy tutaj na boks amatorski. Sprawdzać się tutaj mogą ludzie, którzy ćwiczą dla siebie rekreacyjnie. Nigdy nie mieli okazji sprawdzić się w ringu, czy w boksie olimpijskim, czy w boksie zawodowym. Po prostu mogą sobie przeżyć fajną przygodę i spróbować swoich sił i poczuć się jak zawodowcy. Gala rozpoczyna się o godzinie 18 w sobotę na Toruńskim Tortorze. Walk będzie około 20-22 i będziemy mieli w tym dwie walki kobiet.
0: A my mamy dla was podwójne wejściówki na to wydarzenie. Pytanie brzmi: którego z polskich pięściarzy lubicie najbardziej i dlaczego? Mogą być też to historyczne postaci. Dajcie znać i zadzwońcie 56 654 3210.
2: Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie E-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon E-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia.

0: Radio Gra Poleca, zaczynamy od koncertów. Zaglądamy do Lizarda na początek, gdzie w czwartek wieczorem na scenie pojawi się Mateusz Ziółko. Start po godzinie 20. Night Skating przyjedzie przez Toruń. To inauguracja sezonu. W sobotę o 19.30 spod Toruń Plaza. Wstęp darmowy, przyjeżdżacie, jedziecie wieczorową porą przez miasto. Wracając do koncertów, Blue Cafe w najbliższy piątek zagrają w Toruniu największe przeboje Marka Grechuty. Dzień później The Music of Queen Live, muzyka zespołu Queen, legendarna na żywo, a w niedzielę Symfoniczna Fiesta, czyli koncert z okazji Dnia Matki, na który to zapraszają toruńscy symfonicy. W niedzielę na toruńskim lotnisku zlot Mercedesów, a już najbliższą sobotę będzie można powyginać śmiało ciało przy klubowych rytmach Dobre Techno gwarantowane na dachu CSW. I to oficjalna muzyczna rozgrzewka przed festiwalem Kobity w naszym mieście.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Freddie Mercury, Love Kills w Radiu Gra. Za chwilę sprawdzamy dla was pogodę, a tutaj jest coraz lepiej. W weekend będzie już w ogóle bardzo dobrze. No i to super, bo mnóstwo aktywności przed nami w najbliższy weekend, o których przed chwilą była mowa. Przed godziną 15, także w waszych głośnikach pojawi się między innymi również i Ed Sheeran z Azizam. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
14: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: 24 stopnie Celsjusza. To przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a później niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jutro już raczej nie powinno padać.

0: Od najbliższej soboty, dokładnie 23, czeka nas mała zmiana organizacji ruchu na Krzyżówce Wschodniej i Skłodowskiej Kirii. Tu do przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do ulicy Skłodowskiej Kirii dla ruchu kołowego i tramwajowego, co oznacza spore utrudnienia, których piszemy na portalu Gra FM. Mają one potrwać do środy 3 czerwca. O czym jeszcze warto wiedzieć? O tym już za chwilę u nas o 15 w naszym raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. We'll be right back.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Teatr imienia Wilhelma Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
7: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
4: Po reklamie.
5: To jest 20 dzień maja w kalendarzu, jest 15 na zegarach. Słuchacie Radio Gra, czas na najnowszy serwis, czas na raport.
6: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Są unijne środki na realizowaną budowę drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę o dofinansowanie. Mowa o 750 milionach złotych.
7: Całkowity planowany koszt realizacji tego odcinka S10 to ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. GDDKiA przypomina, że wybuduje ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej. To też 7 nowych węzłów drogowych i rozbudowa dwóch istniejących. Wiadomo również, że w ramach inwestycji powstaną 4 miejsca obsługi podróżnych, Emilianowo i Cierpice oraz obwód utrzymania drogowego. Zlecono także wykonanie mostów, wiaduktów, przepustów, sieci dróg dojazdowych i kanalizacji deszczowej. 3 pierwsze odcinki mają być gotowe w połowie przyszłego roku, a toruński w maju 2028 roku.
6: Informowała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Więcej o tej inwestycji piszemy na Gra.fm. Zmieniamy temat i teraz zaglądamy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który wczoraj zorganizował drzwi otwarte. Były one skierowane głównie do absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, uczniów liceów medycznych oraz pielęgniarki położnych zainteresowanych współpracą ze szpitalem. Uczestnicy mogli zapoznać się z nowo oddanymi oddziałami, blokiem operacyjnym, specjalistycznymi pracowniami i przychodnią.
8: Ogólnie podoba mi się szpital, jak on wygląda, jak tutaj jest i podoba mi się to też ten kontakt z pacjentami, że możemy z nimi porozmawiać, możemy ich podnieść na duchu i w ogóle chęć i to, że mogę pomóc im, bardzo mnie cieszy. Prawdopodobnie będę pracować u siebie, skąd pochodzę. To jest Wrocławka, pochodzę i tam pewnie będę pracować. Pielęgniarki bardzo dużo nas uczą, dużo nam opowiadają, dużo dają robić, więc myślę, że zdobędę tutaj dobre doświadczenie.
9: Dlaczego taka, a nie inna ścieżka kariery?
8: Zawsze chciałam pracować w służbie zdrowia i po prostu chciałam robić coś dobrego dla innych.
6: Mówiła Martyna Nęcka, praktykująca w tym szpitalu. A teraz jeszcze zapowiedź, bo za kilka dni setki rolkarzy opanują miasto. To będzie pierwsza edycja tegorocznego night skatingu. Chodzi o wieczorny przejazd ulicami Torunia. Rolkarze wystartują w najbliższą sobotę o 19.30 z parkingu przy Centrum Handlowym Przybroniewskiego. Trasa będzie liczyła 10 km. Uczestnicy pojawią się na szosie okrężnej Gagarina, szosie chełmińskiej, polnej Bema Matejki i Mickiewicza. Night skating to wydarzenie dla każdego, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Udział jest całkowicie bezpłatny, nie ma zapisów i rejestracji, a impreza odbywa się pod naszym radiowym patronatem. Polecamy i zapraszamy.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Uwaga przedsiębiorcy, to ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Muszą tego dopilnować ci, którzy prowadzili działalność w ubiegłym roku. O czym należy pamiętać?
11: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
12: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę.
11: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
6: To był Igor Skrzypek.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: To jest raport sportowy, zapraszam. Klub hokejowy Energa Toruń zbroi się na przyszły sezon. Chodzi o wsparcie w obronie. Kontrakt z toruńską drużyną podpisał właśnie fiński hokeista Mikael Tapio. Dotychczas swoją karierę rozwijał grając w rodzimych klubach. Jak mówi KH Energa Toruń, regularnie punktuje i nie boi się korzystać ze swoich warunków fizycznych. W raporcie sportowym zmieniamy dyscyplinę. Teraz piłka nożna. Wieczorem finał Ligi Europy na stadionie w Stambule. Aston Villa zagra z Freiburgiem. Pierwszy gwizdek w tym meczu o godzinie 21.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: To bardzo ciepłe i przyjemne pogodowo popołudnie w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 24 stopni. Na niebie dzisiaj na zmianę raz słońce, raz chmury i synoptycy mówią, że niewykluczone są jeszcze dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro trochę zmian w pogodzie, będzie chłodniej do 22 stopni i na niebie więcej chmur.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: 20 dzień maja, czas płynie nieubłaganie, niestety maj jakoś tak szybciutko nam przemija, chyba że to moje subiektywne odczucie. Dziś w kalendarzu mamy Światowy Dzień Pszczół, wszystkie pszczółki pozdrawiamy, bo gdyby nie było pszczół, wiadomo, prawda, byłoby ciężko nam się utrzymać. Kłaniam się po trzeciej, Jerry Halliwell na początek i Bledka, tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiewski, witajcie w Radiu Gra ponownie, kłaniam się.

0: popołudniowo w Radiu Gra. Zaglądamy do Odnowy. Dawno nas tam nie było, a tam dzieje się całkiem sporo, o czym opowiedział nam Roman Tondel, dyrektor tej instytucji. No a do Odnowy wraca także jeden z bardziej popularnych cykli, szczególnie dla tych, którzy szukają inspiracji i motywacji.
1: Zapraszamy wszystkich na TEDx Toruń, który po dłuższej przerwie wraca do naszego miasta, tym razem właśnie do Odnowy. TEDxowe prezentacje będzie mieli szansę podziwiać 22 maja, więc wszystkich, którzy szukają pewnej inspiracji. Pod koniec miesiąca myślę, że już możemy powoli nastawiać się na kolejny powrót do Odnowy spektaklu Jesus Christ Superstar w 4 i 5 czerwca.
0: Motywująco i kulturalnie spędzimy więc ten najbliższy czas w toruńskiej Odnowie, którą, nawiasem mówiąc, obecnie przejęli studenci, bo trwają piernikalia.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
6: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna do

0: lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra. We will

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: Cześć Edyto, dzień dobry, Radio Gra, witam Ciebie serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Edyto, patrzę na Twojego maila, którego napisałaś, no i piękne słowa, które skierowałaś się do mamy. My pytamy Was o to, a w zasadzie prosimy, abyście dokończyli na Gra FM pewne piękne zdanie. Kochana mamo, chciałabym powiedzieć Ci, że... I tu padają trzy kropki i tu wjeżdża Edyta. Opowiadaj, co też chciałabyś powiedzieć?
2: No, jestem najbardziej wdzięczna za to, że mi bardzo pomogła w życiu, pomimo tego, że było dużo za uszami, ale zawsze stała ze mną murem, także wiem, że mogę na nią liczyć i wiem, że teraz ja jej oddaję swoje serce i mogę jej pomagać, także jestem jej wdzięczna do końca życia.
1: No i pięknie, piękne słowa, krótko, zwięźle na temat, w pięknych słowach opisałaś to, co chciałabyś przekazać, to my przekazujemy w Twoje ręce. O, voucher wartości 150 zł do wykorzystania w pięknym miejscu. No, kwiatków tam nie brakuje, tak Ci powiem. Będziesz mogła poszaleć zdecydowanie. Szczegóły za chwilę, to voucher do wykorzystania u naszego partnera. Gratuluję Tobie serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego dla Ciebie, no i dla mamy, rzecz jasna.
2: Dziękuję bardzo, przekażę.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.

0: Jeżeli macie ochotę dołączyć do grona zwycięzców konkursu na Dzień Mamy, ciąg dalszy już jutro, portal Grefem, proszę pisać, czekamy na was. A u nas muzycznie jeszcze przed 16:00 księżniczka z Barbadosu pojawi się za chwilę, czyli Rihanna. Sprawdzimy też dla was najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: podstawowego, kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. To bardzo ciepłe i przyjemne pogodowo popołudnie w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą do 24 stopni. Na niebie dzisiaj na zmianę raz słońce, raz chmury i synoptycy mówią, że niewykluczone są jeszcze dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro trochę zmian w pogodzie, będzie chłodniej do 22 stopni i na niebie więcej chmur.
2: To jest Radio

0: 350 młodych rajderów, od tych najmłodszych na biegówkach spod taśmy żużlowej, będzie startowało na Mota Arenie w najbliższą niedzielę od godziny 10. Lista zamknięta, ale na piknik cały czas można przyjść, dołączyć. Będzie darmowe znakowanie rowerów przez policję. Będą jazdy na pitbajkach. Do tego spotkanie z kolarkami toruńskiego Pacyfiku. Kilka jeszcze innych atrakcji. O, młodzi żużlowcy od Jana Zombika też się pojawią. Pan trener też zapowiedział swoją obecność. Zatem widzimy się w niedzielę. Wstęp darmowy. Moto Arena. Warto być. A polecam, jak zawsze, Radio Gra. Polecamy też nasze wiadomości. Te już za chwilę, o 4:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
11: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Po reklamie.
0: Mamy 16, mamy też dla Was kolejne wiadomości. To jest popołudnie z Radiem Gra Toruń. Czas na raport.
16: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska, zapraszam. Szykują się duże zmiany w ruchu. Jest to związane z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu wschodniej Skłodowskiej Kiri w Toruniu. Reorganizacja ruchu w okolicy będzie obowiązywała od najbliższej soboty 23 maja do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do Skłodowskiej Kiri. Będą objazdy, inaczej będzie jeździć także komunikacja miejska. Przygotowane przez miejską spółkę mapy publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Do naszego miasta dotarło zapowiadane ocieplenie. W najbliższych dniach przewidywana maksymalna temperatura ma oscylować w granicach od 20 do nawet 25 stopni Celsjusza. Na niebie jest sporo słońca, jednak toruński klimatolog zwraca uwagę na kwestie opadów i suszy.
17: To nas właśnie niepokoi, ponieważ jeżeli przyjdą gorące, upalne dni i jakiś dłuższy okres bez opadów, no to bardzo szybko ten zapas wody, który spadł w maju, no, zniknie, wyparuje po prostu, czyli no, wchodzimy w okres wegetacyjny praktycznie bez zapasu wody w glebie, tak? W tym profilu nawet do 3 metrów tutaj wilgotność jest niska, mało jest tej wilgotności, no, czyli jeżeli z góry nam wyschnie przy upałach ta warstwa, no to z dołu te roślinki też będą miały problem, żeby pobrać tą wodę, także liczymy na każdy opad oczywiście, no, żeby tutaj sytuację załagodzić tak na dłużej, to oczywiście by trzeba było kilkudniowych opadów, które sumarycznie by osiągnęły, no nie wiem, z 70-80 litrów wody na metr kwadratowy.
16: Mówił toruński klimatolog Rafał Maszewski.
18: Kultura w Radiu Gra.
16: W Toruniu odbędzie się prapremiera filmu dokumentalnego Piernikarki. Pokaz zaplanowano na najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Odnowie. To dokument poświęcony kobietom, które na co dzień tworzą, badają i pielęgnują piernikowe tradycje. Po projekcji odbędzie się dyskusja z reżyserem Ryszardem Krukiem i bohaterkami filmu. Kogo zobaczymy na ekranie?
19: Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, szefowa działu historii toruńskiego piernika w Muzeum Okręgowym w Toruniu, która odpowiadała za pisanie. W zeszłym roku no, dostaliśmy wpis na listę niematerialnego dziedzictwa te tradycje piernikarskie i towarzyszymy właśnie też, jesteśmy w Warszawie na wręczeniu tego certyfikatu i dwie panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bronisławianki, pani Anna Patyk i pani Elżbieta Pińska. Robią pierniki, w których są ziemniaki. To też będziemy mogli zobaczyć, będziemy w kuchni i też opowiadają, no, też o tej swojej pasji.
16: Mówił reżyser filmu Ryszard Kruk. Słuchacie raportu, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Chodzi o zagraniczne media z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą być to polskie media, dodał rzecznik.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
16: Jesteśmy coraz bliżej przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego dla Torunia, czyli 24 stopni. Niektóre mapy pogodowe mówią o tym, że może jeszcze dzisiaj przelotnie popadać, a na niebie przeplatanka słońca i chmur. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: Popołudniowy spacer, może rower, a może przebieżka, a może po prostu Nordic Walking. Wszelka aktywność przy takiej aurze, jak najbardziej wskazana, polecamy. Dołączamy też hity pełne energii na dobry początek kolejnej godziny popołudnia. Loco Loco u nas teraz, a później Bonnie Taylor, Marcin Misiewski. Dzień dobry, pozdrawiamy tych po pracy, w pracy, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście.

0: To są hity pełne energii w Radiu Gra. Jest takie miejsce, gdzie w sobotę tej energii brakować nie będzie. To dach CSW. A tam odbędzie się Before Party przed festiwalem Kobity, który tradycyjnie 8 sierpnia odbędzie się w naszym mieście na Zamku Dybowskim. Magda Hamera pojawiła się w naszym studiu z zaproszeniem nie tylko na sobotnią imprezę na dachu CSW od 19, ale też na sierpniowy festiwal.
1: Na pewno będzie to 8 edycja. Będzie na Zamku Dyboskim, czyli tam, gdzie zawsze, w stałym miejscu. 8 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Tak naprawdę dopiero po tym biforze zaczniemy pełną parą przygotowania, ale myślę, że można się spodziewać fajnej selekcji, dobrej atmosfery i super imprezy.
0: A przedsmak już w sobotę na dachu CSW, o czym piszemy na portalu Gra FM. Mam też dla was wejściówki na to wydarzenie, a pytanie brzmi, którą polską DJ-kę lubicie najbardziej i dlaczego? Zadzwońcie 56 64 3210.
2: Reklama.
3: Kochana, ale masz wypieki.
2: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
2: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz 2 rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Balance.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 razy.

0: kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.
3: A ty ze mną?

0: Radio Gra Paleca. Zaczynamy od wizyty w OAKU, gdzie chór mam w najbliższą niedzielę po 16 zaśpiewa dla wszystkich mam. A trójscy symfonicy dla mam zagrają z kolei w swojej świątyni, czyli CKK Jordanki, to też w najbliższą niedzielę. W czwartek w Lizardzie Mateusz Ziółko pojawi się na scenie solo. Polecamy. A Pierre Nicalia przedstawiać nie może. Cykl koncertów startuje w piątek i w sobotę. Między innymi Zalia, Żabson, Brodka, Margaret, Nocny Kochanek czy też Enej na scenach w sobotę i w piątek właśnie. Night Skating w sobotę 19.30 przejedzie przez miasto, a w niedzielę wielkie ściganie na motoarenie od 10.00. Piknik rowerowy, no i wyścigi rowerkowe dla najmłodszych z podróżlowej taśmy. Będzie znakowanie rowerów, będzie jazda na pitbajkach, młodzi żużlowcy i kilka jeszcze innych atrakcji. Wstęp darmowy, wpadajcie.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Call Me Maybe. Takie perełki też wam przypominamy. To jest muzyka pełna energii. Hity pełne energii w Radiu Gra. A propos energii, no brakować nie będzie tej podczas festiwalu Ultra Nordic Walking, a to wydarzenie już najbliższy weekend w Toruniu. Szczegóły będę miał dla was przed godziną 17.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Toruń, Lelewela 33.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
4: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie. Jesteśmy coraz bliżej przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego dla Torunia, czyli 24 stopni. Niektóre mapy pogodowe mówią o tym, że może jeszcze dzisiaj przelotnie popadać, a na niebie przeplatanka słońca i chmur. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni.
9: To jest Radio Gra.

0: Uwaga, fani, toruńscy fani Nordic Walking. W najbliższy weekend się będzie działo. Przed nami trzeci festiwal Ultra WR 2026, który zapowiedział u nas Jan Ciesielski.
1: Wydarzenie w dniach 22-24 maja tego roku. Spotykamy się przy gospodarstwie leśnym na Bielawach. Założenia polega na biciu rekordu świata w Ultra Nordic Walkingu, czyli takich naprawdę już bardzo dużych dystansów dla wytrwałych chodziarzy. No, u nas najmniejszy, najkrótszym dystansem jest albo 6 godzin, jeśli chodzi o czasowy wybór, albo 50 kilometrów. Od tego zaczynamy i pniemy się w górę.
0: A dla mniej zaawansowanych otwarty rajd w najbliższą niedzielę od 10:00. Szczegóły na Gra FM. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
9: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
10: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: I to już 17 na zegarach w Toruniu, a to oznacza, że przed nami kolejne lokalne wiadomości. Sprawdzamy też, czym żyje kraj i świat. Czas na raport.
17: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. W Toruniu trwają remonty dwóch torowisk tramwajowych. Na Kościuszki i na Konstytucji. 3 maja w tej drugiej lokalizacji gotowa jest już nowa pętla oraz szyny między Olimpijską a rondem honorowych dawców krwi. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z kierownikiem budowy.
18: Na Konstytucji 3 maja mamy wykonaną w betonie pętlę. Na Olimpijskiej i od pętli Olimpijskiej w tej chwili do ronda HDK mamy wykonane nawierzchnię szynową. Podbudowy mamy na całym odcinku. Przymierzamy się również do przejścia na drugi tor i do zmiany organizacji ruchu. Tutaj prowadzimy intensywne rozmowy ze służbami miejskimi w tym zakresie. Całość inwestycji, jeżeli chodzi o konstytucję, to pętla olimpijska, odcinek dwutorowy od pętli olimpijskiej do Macieja, czyli do ulicy Szlaskiego, jak również łuk szosy lubickiej w Szlaskiego, też dwutorowy. Tamten łuk będzie wymieniony, tam będzie też nawierzchnia w płytach prefabrykowanych, planowana wymiana tam będzie tej nawierzchni stricte w okresie wakacyjnym.
17: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy. Przypominamy, że przedwczoraj na rondzie przy szpitalu dziecięcym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Inaczej kursuje także komunikacja miejska. O szczegółach przeczytacie na Gra FM. Zmieniamy temat. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przechwycili sporą ilość narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel nielegalnymi substancjami. Obaj trafili już do tymczasowego aresztu. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Kryminalni zatrzymali do kontroli samochód, którym miały się poruszać osoby związane z narkotykowym procederem. Mundurowi się nie pomylili, zatrzymani to 32-latek i 37-latek, wcześniej notowani za przestępstwa narkotykowe. Podejrzani zostali przeszukani, a funkcjonariusze sprawdzili zarówno ich pojazdy, jak i lokale, w których przybywali. W jednym z aut znaleziono prawie 11 kg białego proszku, kryształu i suszu i blisko 10 litrów płynów. Wstępne testy wykazały, że w zabezpieczonych pakunkach znajdowała się amfetamina, mefedron oraz marihuana.
17: Czy mężczyźni usłyszeli już zarzuty?
15: Tak, dotyczą one udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. W przypadku 37-latka pojawił się także zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi im wieloletnia odsiadka.
17: Zmieniamy temat i teraz ponownie przenosimy się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, gdzie wczoraj odbyły się drzwi otwarte skierowane do absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, a także uczniów liceów medycznych oraz pielęgniarek i położnych zainteresowanych współpracą ze szpitalem.
19: Chęć niesienia pomocy to jedno, ale też jakby, no nie ukrywajmy, praca w naprawdę trudnych warunkach. Jak sobie radzić z tym stresem?
20: Myślę, że stres jest częścią tego zawodu i radzenie sobie z stresem jest pewnym etapowym przejściem w czasie pracy pielęgniarza. Po prostu kolejne sytuacje stresowe pozwalają nam łatwiej przygotowywać się i bardziej rozumieć kolejne sytuacje. Nie można się przygotować na zaś na każdą sytuację.
17: Mówił Antoni Maćkiewicz, praktykujący w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 50 groszy, to o 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł i 97 groszy za litr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: W kolejnych godzinach w Toruniu niewykluczone są przelotne opady deszczu i będzie maksymalnie do 24 stopni, a na niebie, jak wcześniej, na zmianę raz słońce, raz chmury. W nocy temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni, a jutro na niebie przewaga chmur i maksymalnie do 22 kresek na termometrach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Do popołudniowej dobrej smacznej kawusi, do herbaty, a może do po prostu szklanki wody. Dorzucamy hity pełne energii Britney na początek i Ale Forben. I tak też zaczynamy tę godzinę popołudnia w Radiu Gra. Środa, da się lubić. Marcin Misiewski, witajcie.

Ricky Martin w Radiu Gra nakręca, podkręca to popołudnie, a studenci, no ich nakręcać nie trzeba, bo piernikalia wystartowały w greckim stylu. Przypominam, że będziemy w piątek na przykład wybierali króla i królową juwenaliów piernikaliów toruńskich. Dzisiaj o 21:00 przed studentami kino plenerowe, jutro bifor piernikaliowy w toruńskiej Labie, będzie gra miejska, będzie dzień różnorodny. O 21:00 przed studentami kino plenerowe, jutro bifor piernikaliowy w toruńskiej Labie, będzie gra miejska, będzie dzień różnorodności.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
9: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Mega Ramsey Stranger w Radiu Gra. Idziemy w coraz lepszą pogodową stronę mocy. Wiosna nam rozkwita w końcu, prawda? Po tych kilku dniach, no, mało przyjaznej aury. Teraz będzie można korzystać. No i w końcu wygląda na to, że w Piernikalia Juvenalia będzie wszystko się w pogodzie zgadzało. Szczegóły meteo za chwilę u nas.

0: 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Art Medica od 10 lat troszczy się o wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
10: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
11: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
10: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
11: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
10: I mają to wszystko?
11: Tak jest. Do tego w super cenach.
10: To na co czekamy?
11: Młyniec Skład Budowlany.
10: Młyniec pierwszy, Polna 4.
12: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
13: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
14: Po reklamie.
15: W kolejnych godzinach w Toruniu niewykluczone są przelotne opady deszczu i będzie maksymalnie do 24 stopni, a na niebie, jak wcześniej, na zmianę raz słońce, raz chmury. W nocy temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni, a jutro na niebie przewaga chmur i maksymalnie do 22 kresek na termometrach.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Z Moniką Lewczuk w Radiu Grad dojeżdżamy do finału naszego spotkania. Niech moc tego popołudnia będzie z wami. Kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. Marcin Misiecki, dzięki. Jutro czwartek. Znowu będziemy coraz bliżej weekendu. A po 6 po 18 w Radiu Grad 4 przejmie Przemek Grabowski. To po naszych wiadomościach. Dobrego wieczoru, pa, pa.

0: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
1: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz IceWings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj IceWings. Zadzwoń 570 035 770.
2: One latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest, do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
4: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy podpisała umowę na dofinansowanie z programu unijnego. Chodzi o 750 milionów złotych. Teraz sprawdzimy, co dzieje się na placu budowy, a o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Trzy pierwsze odcinki drogi ekspresowej mają być gotowe w połowie przyszłego roku, a toruński w maju 2028 roku. Jeśli chodzi o Bydgoszcz Południe-Emilianowo, to tam prowadzone są wykopy oraz budowa systemów odwodnienia. Wykonawca zajmuje się także robotami mostowymi. Emilianowo-Solec-Kujawski, tu prace obejmują budowę ciągów technologicznych. Wykonawca zajmuje się też m.in. robotami z branży wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Dalej mamy Solec-Kujawski-Toruń-Zachód. Wykonawca realizuje wykopy, nasypy i podbudowy na trasie głównej. Kontynuowane są też prace przy oświetleniu, układaniu rur osłonowych. Prace obejmują też MOP Cierpice Południe. Toruń-Zachód, Toruń-Południe. Przypominam, że zamawiający przekazał wykonawcy plac budowy miesiąc temu. Trwają m.in. prace przy wycince, karczowaniu czy rozbiórce ogrodzenia.
8: Więcej informacji na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. Szykują się duże zmiany w ruchu. Jest to związane z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu wschodniej Skłodowskiej Kiri w Toruniu. Reorganizacja ruchu w okolicy będzie obowiązywała od najbliższej soboty 23 maja do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do Skłodowskiej Kiri. Będą objazdy, inaczej będzie jeździć także komunikacja miejska. Przygotowane przez miejską spółkę mapy publikujemy na Gra FM.
10: Kultura w Radiu Gra.
8: Przed nami w Toruniu prapremiera filmu dokumentalnego Piernikarki. Pokaz zaplanowano już w najbliższą niedzielę w toruńskiej Odnowie o 17. To dokument poświęcony kobietom, które na co dzień tworzą, badają i pielęgnują piernikowe tradycje.
11: Też odwiedzaliśmy takie miejsca jak Pasiekę na przykład. Byliśmy w Pasiece, także są pszczoły też w filmie, i które robią miód, czyli te elementy, z których składa się piernik, albo w młynach, gdzie jest robiona mąka, różne rodzaje. To są takie etiudy, tak? Też jest o przyprawach, jakby etiudy w filmie. Myślę, że to jest takie kino historyczne, ale nie rewolucyjne, tylko takie pozytywizm z romantyzmem trochę wymieszany, bo znów to jest, tak jak w moich poprzednich filmach, w tym przypadku bohaterki jakby wywalczają sobie taką swoją sferę wolności pracą i pasją swoją.
8: Mówił Ryszard Kruk, autor scenariusza, reżyser i producent filmu. A po niedzielnej projekcji odbędzie się dyskusja z reżyserem i bohaterkami filmu. nocy w Toruniu temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni, nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia raczej też bez deszczu, a przewidywana maksymalna temperatura to 21 albo 22 stopnie. Na niebie sporo chmur, ale będzie szansa na chwilowe przejaśnienia w naszym mieście.
7: Hej, cześć, witajcie po 18:00 w środku tygodnia. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra. Hity pełne energii, nowości, klasyki. No i Alex Warren, gwiazda internetu, teraz w głośniku. Teraz jego największą miłością jest oczywiście muzyka. Alex i jego Fever Dream.

Justin Timberlake pozytywnie po godzinach z Radiem Gra. Teraz świetne wiadomości z pałacu Buckingham w Wielkiej Brytanii. Tam król Charles Karol zorganizował imprezę z okazji 50-lecia swojej fundacji. Pojawili się zacni goście. Nawet DJ-e był Carl Cox, ale także muzycy Sir Rod Stewart i Phil Collins też był oficjalnie na parkiecie. Czuje się coraz lepiej i śpiewa dla was teraz jego Two Hearts.

0: wiedział, że to The Cardigans, no to brawo, piątka z muzyki. W nagrodę dla was Kasperczyk i Daria Zawiałow za chwilę. No i z mojego gramofonu czas na winylowe klasyki. Będzie Sherry, Sherry Lady z czarnego krążka. Modern Talking zawsze brzmi lepiej, tak bardziej soczyście. No tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Reklama. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Living on my own, Freddie Mercury, solowo i bardziej tak klubowo akurat w tym przypadku. A teraz coś na urodziny, kto świętuje? Oliwia, którą pozdrawia Weronika. Życzę ci, Oliwko, żebyśmy dalej miały taki piękny kontakt. Już 27 lat w tym roku kończymy, bo dziewczyny akurat w ten sam dzień mają urodziny swoje przyjaciółki. Nadal, jakbyśmy wczoraj gadały w liceum. Wszystkiego najlepszego, żeby w pracy trafiali ci się sami życzliwi klienci, bez wyjątków i bez trudnych przypadków z rana. No to się zdarza. Oliwia, Weronika, wszystkiego najlepszego dla was. No i nasza nowość w Radiu Gra na świętowanie Anima, mistrz klubowej sceny, jego Beautiful.

0: Być tegoroczne, imprezowe lato. Duet z Holandii, Another Talk to You. To lato ma być, jeśli chodzi o festiwale, imprezy takie bardziej house'owe, a nawet disco house'owe, pełne słońca i pozytywnych wibracji. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę ekipa Dance. Przypomnę wam Cake by the Ocean. No i będą klasyki, co powiecie na Voyage Voyage.
1: Reklama. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Sprawdź to sam, czy Lidl odkusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
12: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
11: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
13: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
14: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 7 albo 8 stopni, nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia raczej też bez deszczu, a przewidywana maksymalna temperatura to 21 albo 22 stopnie. Na niebie sporo chmur, ale będzie szansa na chwilowe przejaśnienia w naszym mieście.
2: To jest Radio Gra.

0: No bo wakacje już za miesiące z kawałkiem, dlatego voyage, voyage. Ten refren potrafią zanucić chyba wszyscy. A za chwilę jeszcze jeden klasyk, ale odświeżony ostatnio. To klasyk Faithless, czyli słynna klubowa Insomnia w nowej wersji. Śpiewa i tańczy Bibi Rexha i Faithless New Religion już czeka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

No i Pstro, król popu, zawstydził cały muzyczny świat, trafiając na szczyt amerykańskiej listy Billboardu. Jeśli chodzi o popularność, Michael Jackson jest ponownie najbardziej popularnym artystą w Stanach Zjednoczonych, a i na świecie idzie mu doskonale. To wszystko po premierze biografii króla popu. Ludzie wracają do jego muzyki i słuchają. No to my też wracamy do klasyki, tym razem naszej, polskiej, nasz Disneyland Papa Dance po godzinach w Radiu Gra.

0: Najwięksi fani Daft Punk wciąż liczą na to, że ten duet wróci tutaj w wielkim hicie Get Lucky, którego przecież współproducentem był słynny raper Pharrell Williams. Słychać tu jego wokal. Pharrell w wywiadzie przyznał się, że gdy usłyszał już końcową wersję właśnie tego numeru, to miał ciarki i wiedział, że to będzie wielki hit dookoła świata. No i tak było. A kto ma ciarki, słuchając hitów Alana Walkera, zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę jego Barcelona, a jeśli chodzi o klasyki, wrócimy też do CC Catch.
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Push the button. Dziewczyny miały wrócić. Niestety nic z tego nie będzie. To Sugar Babes w Radiu Gra. Teraz coś dla tych, którzy chcieliby poprawić swoją formę jeszcze na wakacje, ale nie chce im się za bardzo ćwiczyć, chodzić na siłownię, no to może przynajmniej spacery. Tak statystycznie, jeżeli przyjmiemy, że w ciągu godziny zrobimy 10 tysięcy kroków, a nawet w dwie albo w trzy, to taki codzienny, dłuższy spacer pozwoli nam spalić kilogram tkanki tłuszczowej po 3 tygodniach. Statystyka statystyką, ciekawe czy się uda. Trzymam kciuki, może dacie radę. No to na ćwiczenia, na spacery też taka petarda w Radiu Gra. DJ Illenium i Ryan Tedder, polecam wam With Your Love.

0: To Dawid Podsiadło na ten sezon. Jego nowość w Radiu Gra. No mamy już sezon na truskawki. Byłem dzisiaj w warzywniaku. Staniało o kilka złotych, ale to jeszcze nie to. Jeszcze dość drogo, a i te truskawki takie, wiecie, takie nie są jeszcze takie piękne, takie soczyste, takie czerwone. Trzeba jeszcze tylko poczekać. No cieplej się robi, tak więc już niedługo będzie taniej i na pewno przesmacznie truskawkowo. A za chwilę będzie przebojowo. Czeka Europe The Final Countdown.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawiarni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Nie tańczy Jason Derulo, Glad You Came. Z pozdrowieniem dla wszystkich ludzi morza i dla wszystkich fanów morza, nawet jeżeli mamy daleko, bo jest dzisiaj jeszcze Dzień Morza. Kto marzy o morzu? Może, być może, no to wysyłam wam szum fal. Uwaga, teraz zrobię... Dla wszystkich fanów morza nie zabraknie świetnej muzyki. Po 20 w radiu gra. Nie wiem, może będą jakieś szanty. Musicie sprawdzić. A ja zapraszam was jutro po godzinach w czwartek od 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Po reklamie.

0: Grażyna Grochowalska-Przyskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. W ciągu najbliższej godziny powiemy m.in. o pokazie filmu Piernikarki, unijnym wsparciu dla S10, drzwiach otwartych w wojewódzkim szpitalu, tramwajowych inwestycjach oraz o prognozie pogody na najbliższe dni. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Zaczynam od kultury. W Toruniu odbędzie się prapremiera filmu dokumentalnego Piernikarki. Pokaz zaplanowano na najbliższą niedzielę o 17:00 w Odnowie.
2: Oczywiście są bohaterki, są kobiety, jest to historyczna opowieść. Jest 7 pań z jakby 6 miejsc, bo 2 panie są z koła gospodyń wiejskich bronisławianki, z Bronisławia. Pokazujemy te różne miejsca związane z tradycjami piernikarskimi i chyba też w tym filmie jest ważne, że pokazujemy, że to nie są tradycje jakieś tylko muzealne, ale że to są tradycje, które są autentycznie, żyją i pokazujemy te panie, dla których jest to pasja życia. Też odwiedzaliśmy takie miejsca jak Pasiekę na przykład. Byliśmy w Pasiece, także są pszczoły też w filmie, i które robią miód, czyli te elementy, z których składa się piernik, albo w młynach, gdzie jest robiona mąka, różne rodzaje. To są takie etiudy, tak? Też jest o przyprawach, jakby etiudy w filmie. Myślę, że to jest takie kino historyczne, ale nie rewolucyjne, tylko takie pozytywizm z romantyzmem trochę wymieszany, bo znów to jest, tak jak w moich poprzednich filmach, w tym przypadku bohaterki jakby wywalczają sobie taką swoją sferę wolności pracą i pasją swoją.
0: Mówił Ryszard Kruk, autor scenariusza, reżyser i producent filmu. Cała rozmowa znajduje się na Gra FM. A po przerwie powiemy o unijnym wsparciu dla realizowanej budowy S10 między Bydgoszczą a Toruniem.

0: To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Teraz zaglądamy na budowę S10 na odcinku Toruń-Bydgoszcz.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Są unijne środki na realizowaną budowę drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrady podpisała umowę o dofinansowanie z programu Feniks. Mowa o 750 milionach złotych. Całkowity planowany koszt realizacji tego odcinka S10 to ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. GDDKiA przypomina, że wybuduje ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej. To też 7 nowych węzłów drogowych i rozbudowa dwóch istniejących. Wiadomo również, że w ramach inwestycji powstaną 4 miejsca obsługi podróżnych, Emilianowo i Cierpice oraz obwód utrzymania drogowego. Zlecono także wykonanie mostów, wiaduktów, przepustów, sieci dróg dojazdowych i kanalizacji deszczowej. 3 pierwsze odcinki mają być gotowe w połowie 2027 roku, a toruński w maju 2028 roku. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, południe Emilianowo, to tam prowadzone są wykopy oraz budowa systemów odwodnienia. Wykonawca zajmuje się także robotami mostowymi. Emilianowo-Solec-Kujawski, tu prace obejmują budowę ciągów technologicznych. Wykonawca zajmuje się też m.in. robotami z branży wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Dalej mamy Solec-Kujawski-Toruń-Zachód. Wykonawca realizuje wykopy, nasypy i podbudowy na trasie głównej. Kontynuowane są też prace przy oświetleniu, układaniu rur osłonowych. Prace obejmują też MOP Cierpice-Południe. Toruń-Zachód-Toruń-Południe. Przypominam, że zamawiający przekazał wykonawcy plac budowy miesiąc temu. Trwają m.in. prace przy wycince, karczowaniu czy rozbiórce ogrodzenia. O tym piszemy też na gra.fm.

0: jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zorganizował drzwi otwarte. Wydarzenie było skierowane głównie do absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, uczniów liceów medycznych oraz pielęgniarek i położnych zainteresowanych współpracą ze szpitalem.
2: Co cię skłoniło do wyboru takiej ścieżki kariery?
3: Wydaje mi się, że najbardziej, no tak jak każdy pewnie by powiedział, żeby pomagać ludziom, ale ja też nie miałam zbytnio dobrych takich historii z paniami pielęgniarkami u mnie, bo ja akurat stąd nie pochodzę. Tak właśnie chciałam to zmienić bardziej od siebie, chciałam dać właśnie trochę takiej radości, no i żeby człowieka traktować jako człowieka, a nie jako taką jednostkę chorobową po prostu, żeby jednak podejść z takim normalnym podejściem humanitarnym, a nie po prostu, żeby podejść, odklepać i odejść.
2: Jakie są największe wyzwania?
3: Największymi wyzwaniami to są też czasami stany pacjentów, bo często też musimy patrzeć, jak stany zdrowia pacjentów się pogarszają, kiedy na przykład 2 dni wcześniej normalnie z nim rozmawialiśmy, a aktualnie są na przykład, nie wiem, przykuci do łóżka, w ogóle nie rozmawiają, nie ma z nimi kontaktu.
0: To była Klaudia Staniszewska, praktykantka w szpitalu.
4: W tych zawodach medycznych, tak naprawdę, jak przed chwilą powiedziałam do młodzieży, tak naprawdę do końca dni swoich pracy musimy się szkolić i uczyć. I to jest na każdym poziomie i w każdym zawodzie, bo medycyna idzie bardzo szybko. To jest galopujące, bym powiedziała, tempo, które no, trzeba nadążyć za wieloma nowymi i w każdym zawodzie, bo medycyna idzie bardzo szybko. To jest galopujące, bym powiedziała, tempo, które no, trzeba nadążyć za wieloma

0: W naszym wieczornym magazynie reporterów Radia Gra czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: W Toruniu trwają remonty dwóch torowisk tramwajowych na Kościuszki i Konstytucji 3 maja. W tej drugiej lokalizacji gotowa jest już nowa pętla oraz szyny między Olimpijską a Rondem Honorowych Dawców Krwi. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z kierownikiem budowy z firmy Trakcje Pawłem Goszem.
2: Na Konstytucji 3 maja mamy wykonaną w betonie pętlę na Olimpijskiej i od pętli Olimpijskiej w tej chwili do Ronda HDK mamy wykonane nawierzchnię szynową. Podbudowy mamy na całym odcinku. Przymierzamy się również do przejścia na drugi tor i do zmiany organizacji ruchu. Tutaj prowadzimy intensywne rozmowy ze służbami miejskimi w tym zakresie. Całość inwestycji, jeżeli chodzi o Konstytucji, to pętla Olimpijska, odcinek dwutorowy od pętli Olimpijskiej do Macieja, czyli do ulicy Ślaskiego, jak również łuk Szosy Lubiskiej w Ślaskiego, też dwutorowy. Tamten łuk będzie wymieniony, tam będzie też nawierzchnia w płytach prefabrykowanych. Planowana wymiana tam będzie tej nawierzchni stricte w okresie wakacyjnym.
3: Realizując inwestycje, napotkaliście jakieś problemy?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o Konstytucji, to tu jest temat dużo taki spokojniejszy, tak? Tu nie ma żadnych jakichś tam wielkich pozostałości. Wiadomo, zawsze, tak jak mówię, zawsze się trafia jakaś infrastruktura, lepiej lub gorzej zinwentaryzowana, coś przebiega nie w tym miejscu, co trzeba, co powinno, ale to są, szczerze powiedziawszy, jakieś szczegóły, których nie klasyfikowałbym jako jakieś trudności, o których w ogóle warto byłoby wspominać na antenie.
3: Kiedy inwestycja się zakończy, to jak wygląda procedura oddania torowiska do użytku? Czy odbywa się coś w rodzaju takiego próbnego przejazdu technicznego?
2: Tak, dokładnie tak jak pan mówi, jest to próbny przejazd techniczny. Nie ukrywam, że zazwyczaj takie przejazdy albo wykonujemy nocą, albo w niedzielę wieczorem, z uwagi na to właśnie, żeby też te dostępności torowiska i też żeby na poniedziałek, powiedzmy, ruch oddać, bo to zazwyczaj tak się odbywa. Przyjeżdża w porozumieniu z MZK, z zamawiającym naszym, jest włączana trakcja, bo wtedy jest dopiero włączana trakcja i przyjeżdża wóz, który przejeżdża całym odcinkiem i sprawdzane są również poza samymi parametrami toru. Sprawdzane są wszystkie parametry okoliczne, typu infrastruktury przystankowej.
0: Mówił Paweł Goszy, kierownik budowy, w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
12: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
11: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
13: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
14: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam. Toruń jest w maju w czołówce stacji synoptycznych z najniższą sumą opadów atmosferycznych. Teraz w naszym magazynie reporterów Radia Gra czas na pogodę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Jakiej pogody możemy się spodziewać w naszym mieście w ciągu najbliższych tygodni?
2: Początek przyszłego tygodnia. Temperatury też raczej powyżej 20 stopni, bez upału. Może się pojawi ponad 25, 1-2 dni takie, ale końcówka maja i przełom maja-czerwca. Tutaj wygląda na to, że szykuje się nam znów dynamiczna pogoda i jakieś ochłodzenie z północnego zachodu powinno napłynąć powietrze chłodniejsze, jakieś fronty, jakieś burze, jakieś przelotne opady.
0: A jak może wyglądać lato?
2: Spora szansa, że będzie cieplejsze niż w zeszłym roku. No tam to było takie najchłodniejsze, tak? Od dobrych kilku lat. Natomiast też pod względem upałów, dni gorących, słonecznych, też nie będzie to rewelacyjne lato, tak powiem. Przynajmniej tak prognozy na razie od dłuższego czasu na to wskazują mi też moje tam obliczenia, że właśnie będzie cieplej, więcej dni gorących i upalnych, ale do tych lat najbardziej gorących będzie daleko prawdopodobnie. Pierwsza połowa wakacji tutaj no może jeszcze przynosić sporo dni chłodniejszych, bardziej może przekropnych.
0: Obecnie niepokoi mała ilość opadów w maju.
2: To nas właśnie niepokoi, ponieważ jeżeli przyjdą gorące, upalne dni i jakiś dłuższy okres bez opadów, no to bardzo szybko ten zapas wody, który spadł w maju, no zniknie, wyparuje po prostu. Czyli no wchodzimy w okres wegetacyjny praktycznie bez zapasu wody w glebie, tak? W tym profilu nawet do 3 metrów tutaj wilgotność jest niska, mało jest tej wilgotności, no czyli jeżeli z góry nam wyschnie przy upałach ta warstwa, no to z dołu te roślinki też będą miały problem, żeby pobrać tą wodę.
0: Mówił klimatolog z Torunia Rafał Maszewski.

0: klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: W Toruniu trwają remonty dwóch torowisk tramwajowych na Kościuszki oraz Konstytucji 3 Maja. W tej drugiej lokalizacji gotowa jest już nowa pętla oraz szyny między Olimpijską a Rondem Honorowych Dawców Krwi. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z kierownikiem budowy z firmy Trakcja, Pawłem Goszem.
12: Całość inwestycji, jeżeli chodzi o Konstytucji, to pętla olimpijska, odcinek dwutorowy od pętli olimpijskiej do Macieja, czyli do ulicy Szlaskiego, jak również łuk szosy lubiskiej w Szlaskiego, też dwutorowy. Tamten łuk będzie wymieniony, tam będzie też nawierzchnia w płytach prefabrykowanych. Planowana wymiana tam będzie tej nawierzchni stricte w okresie wakacyjnym.
10: Inwestycja przebiega bez większych problemów.
12: Wiadomo, zawsze, tak jak mówię, zawsze się trafia jakaś infrastruktura, lepiej lub gorzej zinwentaryzowana, coś przebiega nie w tym miejscu, co trzeba, co powinno, ale to są, szczerze powiedziawszy, jakieś szczegóły, których nie klasyfikowałbym jako jakieś trudności.
10: Z jakich technologii korzystają budowlańcy?
12: Zarówno szyny, jak i płyta podtorowa są oklejone okładzinami, matami specjalnymi, wibroizolacyjnymi, które same w sobie, jak gdyby redukując wibracje przenoszone na otoczenie, powodują to, że tramwaj jedzie fizycznie ciszej. Poza tym wykonywane torowisko jest na płycie betonowej, na płycie podtorowej, która jest wykonywana w sposób ciągły. Jest to duży, ciężki element, który sam w sobie mniej wchodzi w wibracje. W związku z czym no, te torowiska same w sobie są cichsze niż, powiedzmy, torowiska klasyczne. Wydaje mi się, że również torowisko nawierzchnia samego torowiska, czyli tutaj będzie torowisko z nawierzchnią zieloną, czyli tutaj konkretnie z rozchodnikiem, podobnie jak na wcześniejszych realizacjach w Toruniu, to też samo w sobie stanowi jakieś tam wygłuszenie.
13: Kiedy inwestycja się zakończy, to jak wygląda procedura oddania torowiska do użytku? Czy odbywa się coś w rodzaju takiego próbnego przejazdu technicznego?
12: Tak, dokładnie tak jak pan mówi, jest to próbny przejazd techniczny. Nie ukrywam, że zazwyczaj takie przejazdy albo wykonujemy nocą, albo w niedzielę wieczorem, z uwagi na to właśnie, żeby też te dostępności torowiska i też żeby na poniedziałek, powiedzmy, ruch oddać, bo to zazwyczaj tak się odbywa. Przyjeżdża w porozumieniu z MZK, z zamawiającym naszym, jest włączana trakcja, bo wtedy jest dopiero włączana trakcja i przyjeżdża wóz, który przejeżdża całym odcinkiem i sprawdzane są również poza samymi parametrami toru. Sprawdzane są wszystkie parametry okoliczne, typu infrastruktury przystankowej. Jeżeli chodzi o rozjazdy tymczasowe, no to zdarza się, że faktycznie pod tramwaj trzeba trzeba trakcję skośną dostosować dokładnie pod przejazd. To się oczywiście robi wcześniej, nazwijmy to, nie chcę użyć słowa na oko, tylko do osi toru. Zawsze jak przyjdzie ten pantograf, to czasem wymagana jest korekta. I to nie jest nic, co nas tutaj zaskakuje, to jest coś, na co jesteśmy gotowi. Dlatego też, że tak powiem, przez ten rozjazd tymczasowy tramwaj przejeżdża wolno, spokojnie. Wszyscy, że tak powiem, obserwują z zewnątrz, jak się zachowuje pantograf na sieci, żeby to, mówię, to było w sposób bezpieczny i umożliwiający wiele przejazdów, a nie tylko ten jeden próbny. Więc to są rzeczy, które nas nie zaskakują.
10: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy z firmy Trakcja, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: Przypominamy kierowcom, że rozpoczyna się rozbudowa Olsztyńskiej. By usprawnić ruch w okolicy, kilka dni temu drogowcy wprowadzili nową organizację ruchu na Płockiej. W rejonie skrzyżowania z szosą lubicką wymalowano tymczasowe pasy, by ułatwić wjazd w prawo i wyjazd z Płockiej. MZD przypomina także, że na tym odcinku szosy lubickiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zorganizował drzwi otwarte. Wydarzenie było skierowane do absolwentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, uczniów liceów medycznych oraz pielęgniarek i położnych zainteresowanych współpracą z placówką. Na miejscu był nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał m.in. z praktykantką ze szpitala, Klaudią Staniszewską.
13: Co cię skłoniło do wyboru takiej ścieżki kariery?
9: Wydaje mi się, że najbardziej, no tak jak każdy pewnie by powiedział, żeby pomagać ludziom, ale ja też nie miałam zbytnio dobrych takich historii z paniami pielęgniarkami u mnie, bo ja akurat stąd nie pochodzę. Tak właśnie chciałam to zmienić bardziej od siebie, chciałam dać właśnie trochę takiej radości, no i żeby człowieka traktować jako człowieka, a nie jako taką jednostkę chorobową po prostu, żeby jednak podejść z takim normalnym podejściem humanitarnym, a nie po prostu, żeby podejść, odklepać i odejść.
13: Jakie są największe wyzwania?
9: Największymi wyzwaniami to są też czasami stany pacjentów, bo często też musimy patrzeć, jak stany zdrowia pacjentów się pogarszają, kiedy na przykład dwa dni wcześniej normalnie z nim rozmawialiśmy, a aktualnie są na przykład, nie wiem, przykuci do łóżka, w ogóle nie rozmawiają, nie ma z nimi kontaktu.
10: Rozmawialiśmy także z inną praktykantką ze szpitala na Bielanach w Toruniu, Martyną Nęcką.
14: Ogólnie podoba mi się szpital, jak on wygląda, jak tutaj jest. I podoba mi się to też ten kontakt z pacjentami, że możemy z nimi porozmawiać, możemy ich podnieść na duchu i w ogóle chęć i to, że mogę pomóc im, bardzo mnie cieszy. Prawdopodobnie będę pracować u siebie, skąd pochodzę. To jest Włocławka, pochodzę i tam pewnie będę pracować. Pielęgniarki bardzo dużo nas uczą, dużo nam opowiadają, dużo dają robić, więc myślę, że zdobędę tutaj dobre doświadczenie.
13: Dlaczego taka, a nie inna ścieżka kariery?
14: Zawsze chciałam pracować w służbie zdrowia i po prostu chciałam robić coś dobrego dla innych.
10: Na drzwiach otwartych gości przywitała dr Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
15: W tych zawodach medycznych, tak naprawdę, jak przed chwilą powiedziałam do młodzieży, tak naprawdę do końca dni swoich pracy musimy się szkolić i uczyć. I to jest na każdym poziomie i w każdym zawodzie, bo medycyna idzie bardzo szybko. To jest galopujące, bym powiedziała, tempo, które no, trzeba nadążyć za wieloma nowościami, żeby być najbardziej, że tak powiem, top, jak to się dzisiaj mówi. Także te zawody medyczne, jak widać, cieszą się dużym powodzeniem i trzeba pracować. Po każdych studiach tak jest, że niestety no, pewną wiedzę teoretyczną doznajemy, ale praktyka, doświadczenie to jest to, co jest tak naprawdę najważniejsze.
10: Rozmawialiśmy także z koordynatorem do spraw pielęgniarstwa na Bielanach w Toruniu, Anną Szytniewską.
16: To są osoby, które odbywają często u nas praktyki. Ja mówię o studentach pielęgniarstwa czy studentach ratownictwa, położnictwa. Później zdobywają doświadczenie dzięki osobom, z którymi pracują później w oddziale, które zajmują się nimi i są liderkami.
13: Jakie są takie największe wyzwania?
16: Jeżeli chodzi o zawód pielęgniarski, to przede wszystkim dużo cierpliwości, dużo empatii, zrozumienia drugiego człowieka, umiejętność współpracy w zespole, bo to jest bardzo ważne. To się nam uwidocznia bardzo, kiedy te zespoły z sobą pracują i umiejętność pracy dyżurowej, bo to też jest dosyć istotne.
13: Chciałem też zapytać o taką kwestię, no powiedzmy na czasie ogólnopolską, że tutaj gdzieś tam się pojawił pomysł, żeby skrócić studia położnicze z 3 lat na 1,5 roku i czy to jest dobry pomysł, czy nie?
16: Myślę, że to jest w związku z tym, że kurczą nam się oddziały położniczo-ginekologiczne, a mamy położnych bardzo dużo, które jeszcze zawodowo pracują, to jest też możliwość po prostu pozyskania dla nich pracy i możliwość wykorzystania tych osób, które być może nie będą mogły znaleźć pracy.
10: Na drzwiach otwartych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu był nasz reporter Artur Stochla.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: Zmieni się Podgórne w Toruniu. Kilka dni temu Miejski Zarząd Dróg przekazał plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za remont tej ulicy. Chodzi o odcinek od ronda KOR do Legionów. Na 145 metrach drogi powstanie nowy asfalt. Wymienione będą także studzienki kanalizacyjne. MZD przypomina, że ta inwestycja to część programu budowy osiedlowych dróg w naszym mieście. W tym roku na takie prace w różnych częściach Torunia miasto przeznaczy prawie 7,5 miliona złotych.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: W Toruniu odbędzie się prapremiera filmu dokumentalnego Piernikarki. Pokaz zaplanowano w niedzielę o 17 w Akademickiej Odnowie. Piernikarki to dokument poświęcony kobietom, które na co dzień tworzą, badają i pielęgnują piernikowe tradycje.
17: Oczywiście są bohaterki, są kobiety, jest to historyczna opowieść. Jest 7 pań z jakby 6 miejsc, bo dwie panie są z Koła Gospodyń Wiejskich Bronisławianki. Z Bronisławia. Pokazujemy te różne miejsca związane z tradycjami piernikarskimi i chyba też w tym filmie jest ważne, że pokazujemy, że to nie są tradycje jakieś tylko muzealne, ale że to są tradycje, które są autentycznie, żyją i pokazujemy te panie, dla których jest to pasja życia. Myślę, że to jest bardzo, nie tylko dla Toruniań, też ciekawa historia, taka pozytywna można powiedzieć, bo panie, które idą za swoją pasją, osiągają sukces zawodowy.
18: To kogo zobaczymy na dużym ekranie i gdzie się pojawiliście z kamerą?
17: Pani doktor Anna Kornelia Jędrzejewska, która jest dyrektorką Muzeum Kręgowego obecnie w Bydgoszczy. Tam ona prowadzi warsztaty też piernikarskie, ale wywodzi się z Torunia, to tworzyła Muzeum Piernika. Jest też pani wiceprezes Fabryki Cukierniczej Kopernik Anna Kowalska, która tam pracuje całe życie od pracownicy laboratorium po właśnie teraz jest panią wiceprezes.
10: Opowiadał nam reżyser z Torunia Ryszard Kruk.

słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Las Piwnicki to jeden z najcenniejszych i najstarszych leśnych rezerwatów przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Położony w gminie Łysomice, nieopodal Torunia, rozciąga się na powierzchni niemal 40 hektarów. Ten wyjątkowy obszar chroniony to miejsce o niezwykłej wartości przyrodniczej, będące ostoją dla wielogatunkowych zbiorowisk leśnych rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz znakomitym przykładem ekosystemu leśnego o niemal naturalnym charakterze. Historia ochrony Lasu Piwnickiego sięga początków XX wieku. W roku 1924 profesor Adam Wodziczko zainicjował działania na rzecz ochrony tego niezwykłego lasu. W efekcie jeszcze w tym samym roku wojewoda pomorski wydał zakaz prowadzenia prac zrębowych na tym terenie, rozpoczynając trwającą do dziś tradycję ochrony przyrody w tym regionie. Formalnie rezerwat przyrody Las Piwnicki został utworzony zarządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego 25 sierpnia 1956 roku. Początkowo zajmował powierzchnię ponad 25 hektarów, jednak w roku 1981 rezerwat został powiększony do ponad 37 hektarów, a obecnie obejmuje niemal 37 hektarów. Głównym celem ochrony Lasu Piwnickiego jest zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych, które wykształciły się na glebach powstałych z piasków terasowych i wydmowych. Rezerwat reprezentuje niewielki, lecz doskonale zachowany fragment lasów i borów mieszanych, które w przeszłości rozciągały się na rozległych obszarach pradoliny Wisły. To właśnie tutaj można podziwiać majestatyczne 300-letnie dęby oraz sosny mające około 160 lat, które stanowią o unikalności tego miejsca. Powierzchnia rezerwatu rozpościera się na 9. erozyjno-akumulacyjnej terasie pradoliny Wisły w pobliżu krawędzi Wysoczyzny Morenowej. Południową granicę wyznacza malowniczo meandrująca Struga Łysomicka. Najwyższe wzniesienie rezerwatu, zlokalizowane w środkowo-zachodniej części, osiąga 71,5 metra nad poziomem morza, natomiast najniższy punkt leży na wysokości 61,5 metra. Charakterystycznym elementem krajobrazu są dwa wały wydmowe o wysokości od 3 do 5 metrów, wydłużone w kierunku zachodnim. Gleby Lasu Piwnickiego to w większości ubogie piaski luźne, na których wykształciło się aż 9 typów i podtypów genetycznych. Przeważają gleby automorficzne, rdzawo zbielicowane i rdzawo brunatne, ale spotkać można również gleby semihydromorficzne, murszaste i bielicowo-murszaste, a także hydromorficzne, murszowo-torfowe i murszowo-mineralne. Pomimo ubogiego podłoża, gleby te cechują się dużą żyznością wynikającą z intensywnej akumulacji i obiegu związków pokarmowych w ekosystemie leśnym. Szata roślinna rezerwatu to prawdziwa mozaika gatunków drzew i krzewów. W drzewostanach dominują sosna pospolita, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, grab pospolity, olsza czarna, brzoza brodawkowata i omszona. Wśród krzewów spotkać można leszczynę pospolitą, berberys zwyczajny, bezczarny, czeremchę zwyczajną, dereń, świdwę, kruszynę, trzmielinę pospolitą i brodawkowatą oraz tawlinę. Większość drzewostanów posiada strukturę piętrową. Najwyższe piętro tworzą sosny w wieku od 150 do 200 lat oraz dęby mające od 250 do 300 lat. W niższym piętrze dominują dęby i graby. Od kilkunastu lat obserwuje się intensywne obumieranie najstarszych sosen, co jest naturalnym procesem w starzejącym się lesie. Równie bogate jest runo leśne, w którym występują zarówno gatunki charakterystyczne dla grądów, jak i borów czy olszyn. Do najczęściej spotykanych należą konwalia majowa, konwalika dwulistna, czyściec leśny, gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec żółty, kokorycz wątła, orlica pospolita, śmiałek pogięty, borówka czarna, skrzyp leśny, siódmaczek leśny, przytulia wonna, przylaszczka pospolita, złoć mała i żółta, zawilec gajowy oraz niecierpek pospolity. Fauna rezerwatu obejmuje wszystkie gatunki płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków charakterystycznych dla obszarów niżowych. Badania naukowe wskazują, że pierwotnym zespołem roślinnym Lasu Piwnickiego był grunt w różnych wariantach ekologicznych. Wprowadzenie sosny w przeszłości częściowo zdegradowało siedlisko grądowe, jednak obecnie obserwuje się proces regeneracji z właściwym dla tego siedliska drzewostanem grabowo-dębowym. Na terenie Lasu Piwnickiego działa stacja ekologiczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną, która umożliwia prowadzenie badań naukowych i obserwacji procesów naturalnych zachodzących w ekosystemie leśnym. Istniejący układ warunków glebowo-siedliskowych jest niezwykle cenny dla nauki, zwłaszcza
w kontekście badań nad produkcyjnością ekosystemów leśnych oraz potencjałem ekologicznym ubogich siedlisk. Dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku przygotowano ścieżkę dydaktyczną Powrót do pierwotnego lasu o długości około 10 km. Trasa mająca formę pętli rozpoczyna się i kończy w osadzie leśnej Barbarka, położonej na południe od rezerwatu w granicach administracyjnych 5 km. Trasa mająca formę pętli rozpoczyna się i kończy w osadzie leśnej Barbarka, położonej na południe od rezerwatu w granicach administracyjnych

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Będziemy zwiedzać kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na obrzeżach toruńskich Bielan od ponad 50 lat rozciąga się jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nowoczesnych kompleksów uniwersyteckich w Polsce, kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To nie tylko miejsce nauki i pracy tysięcy studentów oraz naukowców, ale także unikalny przykład powojennej architektury i urbanistyki doceniany przez ekspertów z całej Europy. Idea stworzenia nowoczesnego miasteczka akademickiego narodziła się tuż po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945. Jednak dopiero 20 lat później, w marcu 1962 roku, władze centralne podjęły decyzję

sfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Projekt budowy kompleksu miał być główną inwestycją związaną z obchodami 500. rocznicy urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika. Plan architektoniczny przygotował zespół pracowni urbanistyczno-architektonicznej S77 pod kierownictwem docenta doktora Ryszarda Karłowicza. Prace budowlane rozpoczęto 9 czerwca 1967 roku. Całość inwestycji podzielono na 3 etapy, z których pierwszy zakończył się w październiku 1973 roku, kiedy to kampus został oficjalnie otwarty w obecności premiera Piotra Jaroszewicza. Koszty pierwszego etapu przekroczyły 540 milionów złotych. Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika był pierwszym w Polsce kompleksem zabudowań akademickich zaprojektowanych i zrealizowanych według jednolitej koncepcji urbanistycznej. Już w pierwszym etapie oddano do użytku kluczowe obiekty: rektorat, bibliotekę, instytuty naukowe, domy studenckie, hotele asystenckie, stołówkę, przychodnie zdrowia, sale gimnastyczne oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W kolejnych dekadach kampus był sukcesywnie rozbudowywany. W latach 90. XX wieku powstały nowe budynki dydaktyczne i naukowe. W czerwcu 2014 roku kampus połączono z centrum Torunia nowoczesną linią tramwajową, co znacznie poprawiło dostępność komunikacyjną tego obszaru. Zabudowa kampusu została zaprojektowana tak, by podkreślać rangę nauki i uniwersytetu jako świątyni wiedzy. Szerokie tarasowe schody prowadzące do głównych budynków spiętrzone na kilku poziomach potęgują monumentalny charakter założenia. Centralnym punktem jest forum główne, wokół którego rozmieszczono najważniejsze obiekty: aulę, rektorat, bibliotekę i Instytut Chemii. W centrum forum znajduje się lustro wodne, które pełni zarówno funkcję nawilżacza powietrza, jak i rezerwuaru przeciwpożarowego. Na placu parkingu uwagę przyciąga pano ozdabiające fasadę auli. Dzieło Stefana Knapa złożone z 255 kwadratowych elementów w 3 rozmiarach, z których 7 tworzy portret Mikołaja Kopernika. Pomnik De Revolutionibus upamiętniający dzieło patrona uczelni stanowi ważny element organizujący przestrzeń patia. Rozplanowanie przestrzenne kampusu umożliwia jego dalszą rozbudowę. Zabudowania rozmieszczono wzdłuż 2 osi: mieszkaniowo-socjalnej od auli do klubu studenckiego od nowa oraz dydaktyczno-naukowej od rektoratu do biblioteki i wydziałów. Domy studenckie oraz hotele asystenckie skupione są wokół tak zwanego małego forum. W skład kampusu wchodzą liczne budynki o różnorodnych funkcjach. Aula zaprojektowana przez Marka Różańskiego, oddana do użytku w ostatnim dniu grudnia 1972 roku, będąca miejscem najważniejszych wydarzeń akademickich. Rektorat, również autorstwa Marka Różańskiego, którego budowa zakończyła się w grudniu 1971 roku. Biblioteka uniwersytecka zaprojektowana przez Witolda Benetka, przeniesiona z ulicy Fryderyka Chopina, z nowymi powierzchniami magazynowymi dobudowanymi pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Budynki wydziałów chemii, nauk biologicznych i weterynaryjnych, nauk ekonomicznych i zarządzania, prawa i administracji oraz teologicznego. W skład kampusu wchodzi także Kolegium Humanisticum, nowoczesny gmach Wydziału Nauk Historycznych, oddany do użytku w 2011 roku, zaprojektowany przez Stefana Kuryłowicza, ale także Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, uruchomione w 2013 roku, oraz Uniwersyteckie Centrum Sportowe, otwarte 27 września 2013 roku, obejmujące halę sportowo-widowiskową, 25-metrowy basen, tory do nauki pływania, salę fitness, siłownię, ściankę wspinaczkową, jacuzzi oraz zaplecze odnowy biologicznej. Hala sportowa może pomieścić 250 widzów. Kampus UMK w Toruniu to także domy studenckie oraz hotele asystenckie zaprojektowane przez Wincentego Schobera, oddane do użytku w latach 70. Klub studencki od nowa, działający od 1983 roku. Budynek przy ulicy Jurija Gagarina 39. Od maja 2022 roku siedziba Instytutu Psychologii oraz Katedry Kognitywistyki. Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest nie tylko miejscem nauki i pracy, ale także ważnym symbolem polskiej myśli urbanistycznej i architektonicznej.

słuchacie programu. A słyszałeś, że w Toruniu Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od nowa w Toruniu to wyjątkowa instytucja kulturalna, której historia sięga końca lat 50. XX wieku. Początki odnowy sięgają grudnia roku 1958, kiedy to jako studencki klub pracy twórczej rozpoczęła swoją działalność w świetlicy Domu Studenckiego nr 1. Pierwszym szefem klubu był Stefan Kościelecki. Już po roku działalności klub przeniósł się do kolejnej świetlicy, tym razem w Domu Studenckim nr 2, by następnie w październiku roku 1963 znaleźć swoją siedzibę w historycznym Dworze Artusa. Przełom lat 70. i 80. to okres, w którym od nowa stała się jednym z najważniejszych ośrodków muzyki punkrockowej w Polsce. To właśnie tutaj w kwietniu roku 1981 odbył się pierwszy koncert zespołu Republika, który na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Wiosną roku 1983 klub przeniósł się do nowego budynku na Bielanach, gdzie funkcjonuje do dziś. Dalsze lata przyniosły dynamiczny rozwój instytucji. W roku 1991 dyrektorem odnowy został Maurycy Męczekalski, który stał się inicjatorem wielu prestiżowych wydarzeń artystycznych. To z jego inicjatywy narodziły się takie festiwale jak Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival czy alternatywne spotkania teatralne Klamra. W roku 1996 rozpoczęła działalność Galeria 011 oraz Kino Studenckie Niebieski Kocyk. Kolejne lata przyniosły nowe inicjatywy, w tym majowy boom poetycki, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2000 oraz Jazz od Nowa Festival zainaugurowany rok później. W roku 2008 od nowa została uhonorowana medalem za zasługi dla miasta Torunia na wstędze, co potwierdziło jej wyjątkową rolę w życiu kulturalnym miasta. W latach 2011 i 2012 siedziba instytucji przeszła gruntowną rozbudowę i modernizację. 1 października roku 2012 klub oficjalnie przekształcono w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od nowa. W tym samym czasie rozpoczęła działalność Galeria Dworzec Zachodni, która promuje sztukę współczesną i nawiązuje nazwą do dawnego dworca kolejowego znajdującego się w tym miejscu. Inauguracji działalności galerii towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa profesora Stefana Kościeleckiego, pierwszego szefa odnowy. Odnowa to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a bogaty kalendarz wydarzeń przyciąga zarówno miłośników muzyki, teatru, filmu, jak i sztuk wizualnych. Wśród najważniejszych inicjatyw cyklicznych odbywających się w odnowie należy wymienić festiwale takie jak Klamra, majowy boom poetycki, Jazz od Nowa Festival oraz Toruń Blues Meeting. Szczególne miejsce w sercach uczestników zajmuje coroczny koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które od lat gromadzi artystów i publiczność, by wspólnie oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców polskiej kultury popularnej. Inicjatywa ta nie tylko pielęgnuje pamięć o artyście, lecz także przybliża jego dorobek kolejnym pokoleniom. Twórczość Grzegorza Ciechowskiego, pełna emocji, intelektualnych poszukiwań i artystycznej odwagi, wciąż pozostaje aktualna i inspirująca. Podczas koncertu prezentowane są zarówno utwory z repertuaru zespołowego, jak i projekty autorskie, ukazujące bogactwo stylistyczne twórcy. Każda edycja wydarzenia to niepowtarzalna okazja do spotkania artystów i publiczności wokół wartości takich jak wolność twórcza, niezależność myślenia czy szacunek dla słowa i formy. Koncert ten nie jest jedynie wydarzeniem artystycznym. To żywa forma upamiętnienia, która przypomina, że prawdziwa sztuka nie zna granic czasu. Wśród innych znaczących inicjatyw organizowanych w odnowie znajduje się festiwal teatralny Klamrato, jedno z najważniejszych wydarzeń prezentujących najciekawsze i najnowsze spektakle polskich teatrów niezależnych. Celem festiwalu jest ukazanie szerokiego spektrum krajowej sceny alternatywnej, stąd obecność teatrów posługujących się rozmaitymi środkami wyrazu, różnorodną poetyką i klimatem spektakli. Na festiwalu można zobaczyć teatry tańca i lalek, przedstawienia inspirowane wielkimi dziełami literatury. Ważną tradycją Klamry są spotkania i dyskusje z twórcami po spektaklach, które pozwalają na bezpośrednią wymianę myśli i refleksji pomiędzy artystami a publicznością. Często mają one burzliwy przebieg, zwłaszcza gdy przedstawienia wzbudzają silne emocje. Program festiwalu uzupełniają liczne wydarzenia towarzyszące: pokazy filmowe, koncerty, wystawy fotograficzne,
oraz warsztaty teatralne. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa pozostaje jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Torunia. Dzięki różnorodnej ofercie artystycznej przyciąga zarówno młodzież akademicką, jak i wszystkich miłośników sztuki, tworząc przestrzeń do twórczego dialogu, inspiracji i wspólnego przeżywania kultury.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Podgórz to malownicza, pełna zabytków i niezwykle ciekawa pod względem historycznym część Torunia, położona na lewym brzegu Wisły, na terenie historycznych Kujaw. Dziś stanowi integralną część miasta, jednak przez wiele lat funkcjonował jako odrębne miasto z własnymi prawami i tradycjami. Podgórz znajduje się w południowo-zachodniej części Torunia. Od północy graniczy z Piaskami, od wschodu ze Stawkami, od południa z gminą Wielka Nieszawka, a od zachodu z Glinkami i również z gminą Wielka Nieszawka. Granicę z Piaskami wyznaczał niegdyś strumień, który miał swój początek na poligonie, przepływał przez Stawki obok klasztoru Franciszkanów pod ulicą Poznańską, przez zlewnie przy ulicy Młyńskiej oraz kanał pod torami kolejowymi, by zakończyć swój bieg w Wielkiej Nieszawce. Strumień na niektórych odcinkach został skanalizowany. Symbolem granicznym był słup z granitu w pobliżu kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła, usunięty w 2007 roku i zastąpiony repliką. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Podgórzu pochodzi z 16 maja 1555 roku. Nazwa miejscowości nawiązuje do jej położenia. Pod górą. Najstarszy wizerunek herbu Podgórza, datowany na 1570 rok, przedstawiał Madonnę z Dzieciątkiem. Z czasem Madonnę zastąpił święty Mikołaj, patron kościoła w Nieszawie Dybowie. W okresie zaboru pruskiego herb zdobił pruski orzeł, lecz w 1923 roku Rada Miejska przywróciła polskie godło. Ostateczny kształt herb uzyskał w 1934 roku. Przedstawia świętego Mikołaja stojącego między dwiema kolumnami z umieszczonym na tarczy godłem państwowym. Po włączeniu Podgórza do Torunia herb pozostał symbolem historycznym tej dzielnicy. Tereny dzisiejszego Podgórza były zamieszkane już w średniowieczu. Początkowo funkcjonowała tu osada handlowa i rzemieślnicza Nieszawa, skupiona wokół zamku Dybów. W wyniku działań wojennych i decyzji królewskich osada była kilkukrotnie przenoszona. W 1555 roku przeniesiono ją na obecne tereny, dając początek Podgórzowi. Pierwszy przywilej handlowy nadał osadzie król Stefan Batory w grudniu 1576 roku. Wkrótce potem, prawdopodobnie w 1598 roku, powstał kościół świętej Anny. W XVII wieku Podgórz pełnił funkcję magazynową dla towarów sprowadzanych ze Śląska i Wielkopolski. 7 listopada 1611 roku król Zygmunt III Waza nadał osadzie prawa miejskie. W połowie XVII wieku wzniesiono kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, który konsekrowano w 1659 roku. Do czasu kasaty zakonu w 1832 roku świątynia należała do Franciszkanów. W drugiej połowie XVIII wieku Podgórz był niewielką miejscowością. W 1765 roku liczył 31 domów mieszkalnych oraz 20 pustych placów. W 1771 roku przyłączono część wsi Piaski, a 6 marca 1793 roku miejscowość została zajęta przez Prusy. W okresie wojen napoleońskich 17 listopada 1806 roku miejscowość została zajęta przez wojska francuskie. W wyniku dalszych działań wojennych 24 stycznia 1813 roku na rozkaz marszałka Dawud Podgórz został podpalony i niemal doszczętnie zniszczony. W tym tragicznym wydarzeniu zginęły również liczne dokumenty, co utrudniło późniejsze badania nad historią miasta. W 1815 roku Podgórz powrócił pod panowanie Prus. W następnych dziesięcioleciach miejscowość stopniowo się odbudowywała. Władze miasta podjęły liczne inwestycje, m.in. elektryfikację, rozbudowę sieci ulic, budowę linii tramwajowej łączącej Podgórz z Toruniem przez nowy most, a także powiększenie miasta o nowe tereny. Pierwsze plany aneksji Podgórza przez Toruń pojawiły się już w drugiej połowie XIX wieku. Ostatecznie po wielu latach rozmów i protestów mieszkańców decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 1937 roku oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 marca 1938 roku z dniem 1 kwietnia 1938 roku Podgórz został oficjalnie włączony do Torunia. Dzięki tej zmianie liczba mieszkańców miasta wzrosła o ponad 10 tysięcy osób. Po zakończeniu wojny Podgórz musiał zmierzyć się z licznymi problemami, zniszczeniami, brakiem infrastruktury i odpływem ludności. Stopniowo odbudowywano podstawowe instytucje,
instytucje jak gazownia, ośrodek zdrowia czy komunikacja autobusowa. W latach 60. XX wieku rozpoczęto budowę nowych osiedli mieszkaniowych na terenach dawnych obozów jenieckich. W okresie Polski Ludowej nastąpiły także zmiany nazw ulic związane z obowiązującą ideologią. Po 1989 roku powrócono do historycznych nazw, a w 2018 roku przeprowadzono kolejną dekomunizację. Ważnym ośrodkiem życia kulturalnego dzielnicy stał się Dom Mus, mieszczący się w budynku dawnego dzielnicowego Domu Kultury. W 1969 roku przy ulicy Idzikowskiego otwarto kino Flisak, które jednak zakończyło działalność w 1994 roku. Obecnie w tym miejscu działa oddział Archiwum Państwowego. Obecnie Podgórz stanowi ważną i dynamicznie rozwijającą się część Torunia. Zachował swój niepowtarzalny klimat, widoczny w historycznej zabudowie, układzie ulic i licznych zabytkach. Główną arterią dzielnicy pozostaje ulica Poznańska, dawniej zwana Główną, przy której koncentruje się życie mieszkańców. Podgórz to miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a bogate dziedzictwo kulturowe jest pielęgnowane przez kolejne pokolenia Torunian.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.
5: I Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
4: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.